Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyż

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

0: wszystkich zwierz. Żabka kocha jeża, żabkę kocha jeż. I wystarczy jedna chwila,
1: chwile dwie.
0: Larwa zmienia się w motyla,
1: larwy dwie.
0: Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają. Przyszła wiosna, niech trwa.
2: Ciubi gabaraj, ciubi gabaraj.

Kochani, nazywam się Beata Sadowska i bardzo Was ściskam przez ten mikrofon i bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.

0: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Coffee Black.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Pogoda. 103 i 4 FM.
1: Jogo nie postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się,

Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.

Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię.

0: autopromocja.
1: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
1: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja.
3: I mamy piątek, i mamy pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się godzina 6. Posłuchajmy wiadomości.
4: Potężny pożar lasu niedaleko Wołomina pod Warszawą. W Tatrach zginął młody turysta, spadł w rejonie Zawraciku. I polsko-polski pojedynek na kortach w Paryżu. To już dziś.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
3: Mirjam Lipińska.
4: Trwa walka z ogromnym pożarem lasu w powiecie wołomińskim. W akcję zaangażowanych jest kilkuset strażaków, ale też policja i Wojsko Obrony Terytorialnej. Na razie udało się opanować rozprzestrzenianie się ognia, mówił w nocy zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Sławomir Sierpatowski.
5: Ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu. I bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
4: Akcja Do Zmroku była prowadzona również z powietrza. Śmigłowce oraz samoloty pomagające w gaszeniu pożaru o poranku wracają do pracy. W związku z pożarem konieczna okazała się ewakuacja części mieszkańców okolicznych miejscowości, a także osób przebywających na ogródkach działkowych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Tragiczną informacją zakończyły się poszukiwania młodego turysty w Tatrach. Mężczyzna nie żyje. Ratownicy podejrzewają, że zginął po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Akcja poszukiwawcza trwała cały dzień. Po porannej informacji od siostry turysty, która zgłosiła, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Jak przekazali ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i zderzył się z 15-latkiem. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
6: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
4: Od 3 czerwca, czyli już od przyszłego tygodnia, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. I jeszcze sport. Hubert Hurkacz żegna się z Paryżem. Odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Françoisem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
7: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieje, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
4: Znacznie lepiej poszło Maji Chwalińskiej, która mimo nieznośnego upału odniosła życiowy sukces i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Nasza tenisistka na wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elise Mertens.
8: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam, więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
4: A dziś w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polsce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Do 19 czerwca obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu na odcinku od ulicy Żeromskiego do pętli Ogrody. Podczas prac w rejonie ulicy Botanicznej zamknięte zostaną oba pasy ruchu jezdni południowej, a ruch pojazdów w stronę centrum odbywać się będzie bus pasem jezdni północnej.
1: Radio Pogoda, 103,4 FM.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
11: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Pogoda w Poznaniu.
9: Poranek w Poznaniu mamy pogodny, ale według synoptyków niebawem na niebie pojawią się chmury. Nie powinno jednak padać. Kropić może za to jutro. Termometry obecnie wskazują 8 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie aż do 25. Ciśnienie jest wysokie i takie utrzyma się do końca dnia. Słońce zajdzie o 21.01.
1: Radio Pogoda.
10: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travel.pl.
11: Na program zaprosił sponsor Wukruk. Właściciel sklepu internetowego wukruk.pl.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda.
3: 4 minuty po godzinie 6:00. Michał Pieszkała, witam Państwa w piątek 29 maja. To 149 dzień roku. Do końca roku pozostało 216 dni, a do końca astronomicznej wiosny dni 22. Słońce wzeszło o 4:24, a zajdzie o 20:44. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaczynamy od najpiękniejszych melodii, a już za moment przegląd prasy.

Edward Kulewicz w Pogodnym Poranku w Radiu Pogoda. 10 minut po godzinie 6. Przegląd prasy teraz mam dla Państwa i tak sobie pomyślałem, że skoro mamy piątek, to może o polityce w przeglądzie prasy nie będziemy mówić. Będziemy za to mówić o sercu. I ten temat dzisiaj w Gazecie Wyborczej w środku numeru. 10 punktów dla serca to tytuł tego artykułu. O co chodzi? Długi sen nie zastąpi ruchu, a unikanie alkoholu to za mało, żeby stwierdzić: dobrze się odżywiam. Szansa na dłuższe życie w zdrowiu zaczyna się od szczerych odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania z ankiety, którą mogą Państwo znaleźć na internetowym koncie pacjenta. Ta ankieta jest przygotowana przez lekarzy, kardiologów właśnie dla tego temat serca. Internetowe konto pacjenta jest dostępne przez przeglądarkę internetową, też można mieć aplikację IKP, ona się nazywa. No i tam właśnie jest ankieta, w której trzeba podać, jakie mamy ciśnienie tętnicze, dowiemy się, czy jest optymalny cholesterol, optymalny cukier, masę ciała, właśnie zdrowe odżywianie, nie picie alkoholu. O ruch też będzie pytanie i tutaj wniosek jest taki, że najlepsza forma ruchu dla Ciebie to ta, która sprawia Ci przyjemność, więc będziesz do tej aktywności wracać. Ten temat o sercu dzisiaj w Gazecie Wyborczej w Rzeczpospolitej z kolei o parkingach, takich, które powstają najczęściej latem. No, lato się zbliża, wakacje, wyjazdy. Wiedzą Państwo, takie dzikie parkingi. Gdzieś tam podjeżdżamy nad jezioro, ktoś nagle postawił sobie szlaban, krzesełko, no i pobiera opłaty. Ministerstwo Finansów przekonuje, że każda taka osoba powinna wystawić nam paragon fiskalny. Nie ma już tutaj wyjątków, nie ma zwolnień, po prostu jeżeli ktoś w ten sposób zarabia, no to mamy się prawo domagać paragonu fiskalnego. Taka ciekawostka dzisiaj w Rzeczpospolitej. Na fakcie w środku numeru idziemy na jagody, to tytuł artykułu. Dobra wiadomość dla mieszkańców Warmii oraz wszystkich miłośników pierogów i bułeczek z jagodami. Majowe przymrozki nie wdarły się do lasów i wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie jagód w lasach nie zabraknie. Zima była długa i mroźna, dalej czytam, przez co wiosenne przymrozki stałe rośliny jeszcze w stanie uśpienia. Kwiaty, które dopiero teraz rozkwitają, nie ucierpiały, tłumaczy leśniczy z nadleśnictwa Wichrowo w województwie warmińsko-mazurskim. No, bułka z jagodami zdecydowanie tak, nie mogę się doczekać. Ale na razie gramy na uspokojenie i na dobry apetyt. Pomoże Państwu właśnie przy śniadaniu są teraz Ursula Sipińska. Mam cudownych rodziców. Piękna piosenka w Pogodnym Poranku, 12 po 6.

0: Ta piosenka Blue Moon zespołu The Mars z 1961 roku ma ciekawą historię, bo charakterystyczne intro bom, baba, bom, no, czy jakoś tak, nie pochodziło oryginalnie z Blue Moon, było fragmentem innej piosenki wykonywanej przez zespół na koncertach. Producent uznał, że doda to utworowi energii i przeniósł ten motyw do nagrania. Efekt okazał się ogromnym sukcesem, singiel sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6:19.
1: Radio

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: 3, 2, 1. Misja ruch, czas start.
5: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
4: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
5: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
4: Misja ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
6: Poznań Plaza. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich

0: 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
1: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
0: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.

Tak, zdecydowanie wstawa i szkoda dnia. Wiedzą to reporterzy Radia Pogoda, którzy już w pracy i przygotowują się do relacjonowania Państwu najważniejszych wydarzeń. I o tym teraz właśnie krótko powiem, czym dzisiaj będą się zajmować i o czym ważnym usłyszą Państwo przez cały dzień w naszych wiadomościach. Do Sejmu reporterzy zajrzą, bo dzisiaj ostatni dzień trzydniowego posiedzenia, a więc głosowania. Wraca projekt zakazujący trzymania psów i kotów na uwięzi. Sejm będzie również głosował nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Z tematów ekonomicznych poznamy dzisiaj szacunkową inflację w maju. No zapewne w wyniku wzrostu cen paliw ona będzie wyższa niż w poprzednim miesiącu. Zobaczymy więc i dopytamy, co ewentualny wzrost inflacji oznacza w dalszej perspektywie dla naszych portfeli. W samo południe to już temat sportowy. Na korcie centralnym kompleksu imienia Rolanda Garrosa w Paryżu rozpocznie się mecz Igi Świątek z Magdą Linet, którego stawką będzie awans do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. 9 lat młodsza, ale bardziej utytułowana Świątek 4 razy wygrała paryską imprezę, a poznanianka nigdy nie przebrnęła trzeciej rundy. W Paryżu jest specjalny wysłannik Radia Pogoda, więc będą mieli Państwo w wiadomościach informacje z pierwszej ręki. Te tematy przez cały dzień, a najbliższe wydanie informacji już za 31 minut.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 25 minut godzina 7. Czy mają już Państwo plany na wakacje? Bo jeśli nie, to ja mam propozycję. Po pierwsze, w Polsce. Po drugie, all inclusive. I po trzecie, jeszcze za to zapłacą. Szczegóły niebawem w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
7: 3, 2, 1. Misja Ruchcza start.
8: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
7: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
8: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
7: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
9: Poznań Plaza.
10: Została ostatnia reklama.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Na Starołęckiej trwa remont. Prace koncentrują się na odcinku od Świętego Antoniego do Żeglarskiej. Wprowadzona została tam tymczasowa organizacja ruchu. Starołęcka jest przejezdna, ale tylko jednym pasem. Wytyczono objazdy Czernichowską, Ożarowską, Minikowo i Świętego Antoniego.
10: Radio Pogoda. 103,4 FM.

Za kwadrans siódma, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Już tłumaczę się ze słów sprzed kilku minut, że mam dla Państwa propozycję wakacji w Polsce, all inclusive i jeszcze nie trzeba za to płacić, bo to nam zapłacą. Wojsko zabiera na wakacje. To propozycja na żołnierskie spędzenie lata. Chodzi o program Wakacje z Wojskiem, którego kolejna odsłona rusza już za kilkanaście dni. Program jest skierowany przede wszystkim do osób w wieku od 18 do 35 lat. Mogą zgłaszać się maturzyści, studenci oraz osoby, które chcą aktywnie spędzić część wakacji. Każdy uczestnik otrzyma za szkolenie wynagrodzenie, to jest blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewnia także zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i ubezpieczenie. Szkolenia odbędą się w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce i to nie jest tak, że gdzieś nas wyślą, to uczestnicy sami zdecydują o miejscu oraz rodzaju jednostki wojskowej. Do wyboru są m.in. wojska lądowe, pancerne, desantowe, rakietowe oraz marynarka wojenna. A na miejscu przede wszystkim zajęcia praktyczne. Uczestnicy mają poznać zasady taktyki wojskowej, nauczą się strzelania oraz podstaw przetrwania w terenie. Szkolenie obejmuje także walkę wręcz. Tegoroczna edycja jest podzielona na trzy turnusy. Pierwszy rozpocznie się, no właśnie niebawem, co wspominałem, już 8 czerwca i potrwa do 4 lipca. Kolejne szkolenia odbędą się od 13 lipca do 8 sierpnia oraz od 17 sierpnia do 12 września, prawie więc miesiąc z wojskiem. To teraz, drodzy Państwo, spocznij, no i słuchamy najpiękniejszych melodii. Lidia Stanisławska.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 3 minuty godzina 7, za 3 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich informacje o tym, dokąd udamy się w przyszłym tygodniu, bo przed nami długi czerwcowy weekend. Mamy najnowsze statystyki i szczegóły w wiadomościach.
1: Reklama. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Voyager, Poznań, ulica Świętego Michała 20.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
11: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
10: O, muszę mieć ten stolik!
11: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
0: Robert Janowski wpadnie za kilkanaście minut do studia Pogodnego Poranka i powie, kto dzisiaj świętuje. Na razie jednak posłuchajmy razem najnowszych wiadomości, ponieważ zbliża się godzina 7.
13: Samoloty i żołnierze wkraczają do walki z pożarem lasu pod Warszawą. Rządowy pakiet paliwowy CPN po raz kolejny przedłużony. A na koniec o tym, dokąd na długi czerwcowy weekend.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
0: Wiadomości przedstawi Miriam Lipińska.
13: Trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 okolicznych mieszkańców. Większość spędziła minioną noc u swoich rodzin. W szkole podstawowej w Stanisławowie tymczasowo zakwaterowanych zostało 6 osób. Na razie, jak mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, nie ma w planie kolejnych ewakuacji.
14: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Rządza.
13: Według ostatnich informacji z nocy ogień objął już 100 hektarów. Walczy z nim kilkuset strażaków. W akcję zaangażowanych jest też 500 policjantów. Rano ma ich wesprzeć 100 żołnierzy WOT. O poranku do akcji wkroczą też samoloty gaśnicze.
14: Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce Lasów Państwowych oraz 4 dromadery.
13: Na razie strażacy mają po swojej stronie pogodę. Noc była chłodna i niemal bezwietrzna, ale w kolejnych godzinach wiatr ma wrócić. Pożar lasu w powiecie wołomińskim wybuchł wczoraj po południu. Początkowo objął 5 hektarów. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Ceny benzyny i diesla z szóstką z przodu. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 6 zł i 16 groszy. Benzyna 98 6,73, a olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr. To mniej niż wczoraj, a już wiadomo, że pakiet CPN, czyli niższa akcyza i VAT na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. Wczoraj w Dzienniku Ustaw pojawiły się rozporządzenia w tej sprawie. Dziś zostanie podpisany kolejny pakiet umów na zakupy w ramach unijnego programu SAFE. Pierwsze umowy zostały podpisane już wczoraj. Tak mówił o tym premier Donald Tusk.
15: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność. działalność we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
13: Premier dodał, że do 30 maja zagospodarowano 100 miliardów złotych w ramach SAFE, czyli zdecydowaną większość środków z programu. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola, to w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu. I na koniec zmieniamy temat. Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę. Najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
16: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
13: Z analiz rynku wynika, że noclegi w górach są teraz droższe o 10%, a te nad morzem tańsze o blisko 4%.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Maja Chwalińska, Iga Świątek i Magdalena Tyto. To biało-czerwony zestaw na trzecią rundę wielkoszemowego French Open. Chwalińska tak daleko w turnieju tej rangi dotarła po raz pierwszy w karierze. Pokonała wczoraj Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0. Odpadł natomiast Hubert Hurkacz po porażce z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Będziemy mieli debiutanta w piłkarskiej ekstraklasie. Do elity awansuje bowiem Chrobry Głogów lub Wieczysta Kraków. Chrobry zremisował wczoraj z ŁKS-em Łódź 1-1, ale wygrał po rzutach karnych, a Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2. Finał baraży w niedzielę w Krakowie.

0: Wskaz, Radia Pogoda.
1: Na Dąbrowskiego trwa remont. Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona na odcinku od Żeromskiego do pętli Ogrody. W rejonie Botanicznej zamknięte zostały oba pasy ruchu jezdni południowej, a ruch pojazdów w stronę centrum odbywa się buspasem jezdni północnej.
0: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: 12 stopni wskazują termometry w Poznaniu. Będzie jeszcze znacznie cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni. Piątek ma być pochmurny, ale możliwe są też przejaśnienia. Dzisiaj nie powinno padać. Synoptycy zapowiadają lekki deszcz na jutro. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
2: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry. Mówię dzisiaj Państwu ja sam, Michał Pierzchoła. Witam w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Zygmunta nie ma, nie będzie dzisiaj, ponieważ jest na urlopie. No i tyle w tym temacie. Mamy piątek, 29 maja, 149 dzień roku. Do końca roku pozostało 216 dni, a do końca astronomicznej wiosny dni 22. Dzień będzie trwał 16 godzin i 20 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 20 minut. Kto dziś świętuje, opowie za chwilę Robert Janowski, a teraz gramy Zbigniew Kurtycz. Cicha woda.

strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy

0: Co dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: Odpowiedź na to pytanie oczywiście zna Robert Janowski. Dzień dobry.
2: Dzisiaj, proszę Państwa, 29 maja. Witam z uśmiechem i słuchaczy również. Informuję, że imieniny obchodzi Aleksander, Andrzej, Bogusław, Maria, Magdalena, Stefan i Urszula. I Dzień Działacza Kultury. Kiedyś to było. Wszyscy byli kaowcami kiedyś. Poza tym w sumie my też jesteśmy trochę kaowcami.
1: Tak.
2: Czyli niesiemy kaganek kultury. Europejski Dzień Sąsiada również jest, w razie czego. Jak nie znacie sąsiadów, to można zapukać i powiedzieć: proszę pana, dzisiaj w takim wyjątkowym dniu chciałbym się z panem zapoznać i utrwalić naszą przyjaźń. Dobra, w 1942 roku znalazłem ciekawostkę. Bing Crosby wraz z orkiestrą oczywiście nagrywają utwór White Christmas. Troszkę chyba za wcześnie, co? Za takie piosenki. Tak. Więc nie puścimy White Christmas, puścimy Alibabki za to. Jak dobrze mieć sąsiada, bo jest dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Kilka lat temu byłem w Rzymie w metrze. To była chyba linia A pomarańczowa. Ktoś nagle postawił w wagonie głośnik i do mikrofonu zaczął śpiewać właśnie tę piosenkę. Dwóch pasażerów się nawet do śpiewania dołączyło. Nie, nie byłem, to ja. Ti amo. W pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Telefon mamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam ze słonecznego Wrocławia. Już 12 stopni. Życzę wszystkim przyjemnego weekendu. Minął ten tydzień, nie wiadomo kiedy.
0: Nie, spokojnie, jeszcze nie minął. Na razie piątek, przed nami weekend. I dobrze, że szybko minął, bo weekend nadszedł de facto wcześniej. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: dookoła.
1: Autopromocja.
2: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach?

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:29 na zegarze. Robert Janowski. Kilkanaście minut temu w Radiu Pogoda mówił o tym, że mamy dzisiaj w kalendarzu Europejski Dzień Sąsiada. No i tak się złożyło, że dostaliśmy wiadomość mailową pod adres kontakt@radiopogoda.pl. To teraz odczytam. Cześć kochani, blok w Warszawie na osiedlu Chomiczówka. Wszyscy zamieszkaliśmy tu w 1984 roku. Mały bloczek, 3 piętra, 5 klatek. Zapoznawanie rozpoczęliśmy od tego, że smażyłam placki kartoflane przy otwartych drzwiach. Kto przechodził, musiał skosztować albo dostawał do domu. Potem wigilię udekorowałam talerzyk i z opłatkiem ruszyłam z życzeniami. I tak to już pozostało przez kolejne lata. Wielkanoc, Boże Narodzenie. Wszyscy sobie życzymy tego, co najlepsze. U nas w domu, pisze dalej pani Krystyna, wiszą klucze od 6 mieszkań. Nasze też ma sąsiadka Wanda. Czujemy się przez to bezpieczniej. Dzieci wyjechały, wnuki dorosłe. Jesteśmy z sąsiadami naprawdę jak w rodzinie. Pozdrawiam redakcję, Krystyna. Pani Krysiu, bardzo dziękuję za tego maila, czyli no, zapoznała pani sąsiadów metodą na placki. 22 444 4004. Pogadajmy dziś właśnie o sąsiadach z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada. Jak państwo się poznali? Czy teraz to tylko dzień dobry, czy coś więcej? Jakich macie sąsiadów? Opowiedzcie nam o tym. 22 444 4004.

pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.36 na zegarze. Tak, telefon się rozdzwonił, mamy sporo historii Państwa o sąsiadach i niebawem w Radiu Pogoda, jeszcze przed godziną 8, takie historie Państwo usłyszą na antenie. Na raz jeszcze krótko, nasza wydawczyni Julia namawiała, powiedz, jak ty poznałeś swoich sąsiadów? No dobrze, niech będzie. Ja poznałem swoich sąsiadów, gdy byłem nastolatkiem, bo wtedy przeprowadziliśmy się wraz z rodzicami do bloku z wielkiej płyty, to był przełom lat 80. i 90. Ruszały też telewizje kablowe, mieliśmy taką jedną właśnie w całym bloku. Co robi młody człowiek, nastolatek z kolegą z bloku, gdy się nudzą? No łażą po piętrach, schodzą do piwnicy, no i tak właśnie zeszliśmy i patrzymy, skrzynka. Taka skrzynka, z której wystaje gruby kabel. No to co? Trzeba ten kabel pociągnąć. No to pociągnęliśmy. I co? I wyszedł. I co wtedy? Słyszymy otwieranie drzwi na wielu piętrach. Bo okazało się, że w całym bloku po prostu zniknęła telewizja kablowa. Sąsiedzi wyszli. My tak grzecznie piechotką na górę. Oczywiście nie przyznaliśmy się, że to my zepsuliśmy, ale było dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O, sąsiedzi, dzień dobry, dzień dobry. No i tak właśnie poznaliśmy wtedy sąsiadów. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 22 444 4004. Czekam na Państwa historie o sąsiadach. Jakich macie sąsiadów? Jakich poznaliście? Jak wam się żyje? Radio.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449, zaprasza.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Została ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. Reklama.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Dzisiaj rozpoczną się prace budowlane na skrzyżowaniu Dmowskiego i Krauthofera. Będą związane z modernizacją sygnalizacji świetlnej. Z tego powodu ruch pieszych zostanie ograniczony, a na skrzyżowaniu będą wygrodzenia. Możliwe jest ręczne sterowanie ruchem. Prace potrwają 10 tygodni.
14: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
13: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.

0: rytm.
1: Pogodny poranek w radiu. Pogoda za 12:08. Jak dobrze mieć sąsiada, prawda? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jestem z Warszawy, mam na imię Maria. Chciałam powiedzieć coś o swoich sąsiadach.
1: Prosimy.
2: Mam wspaniałych sąsiadów. Kiedy potrzeba w czasie choroby, to właśnie mogę liczyć na moich sąsiadów. Czy na górę przynieść zakupy? Naprawdę, sąsiad to jest coś wspaniałego. Pozdrawiam wszystkich wspaniałych sąsiadów.
1: Pozdrawiamy również z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada, bo to właśnie dzisiaj o sąsiadach. Z tego tytułu, że mamy ten Europejski Dzień, rozmawiamy w pogodnym poranku. 22 444 40 04. Proszę dać nam znać, jakich państwo mają sąsiadów, jak się poznaliście, jak wam się żyje.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty, o, jeszcze pięknie kończy się na pianinie, tak, za 4 minuty godzina 8, wiadomości wtedy u nas i usłyszą Państwo m.in. o pieniądzach, o progach podatkowych. Czy będzie zmiana? Odpowiedź na to pytanie w wiadomościach. A po wiadomościach nasza zabawa z nagrodami, czyli szybka piątka. Nagroda gwarantowana to w tym tygodniu kieliszki na jajka, a do wygrania są karty do gry. Radia Pogoda, specjalna, limitowana seria. Proszę zadzwonić do nas pod numer 22 444 40 04, podać swoje imię i numer telefonu do siebie, no i będziemy, mam nadzieję, zaraz się wspólnie bawić.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
1: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: I jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: No, do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Została ostatnia reklama.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Minęła ósma, kolejną godzinę pogodnego poranka. Muzycznie zaczniemy od piosenki, która no nie od samego początku była radiowym hitem. Częściej śpiewano ją na prywatkach, studenckich spotkaniach czy wieczorach poetyckich, ale teraz jest zdecydowanie jedną z najpiękniejszych melodii. Sława Przybylska, Siedzieliśmy na dachu. Ten utwór mam na myśli. To niebawem, bo wcześniej wiadomości.
11: Strażacy w akcji. Trwa gaszenie pożaru lasu pod Wołominem. Rosyjski dron na rumuńskim niebie spadł na wieżowiec. Przybywa podatników w drugim progu podatkowym, ale to nie oznacza, że jesteśmy bogatsi.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
10: Mirjam Lipińska.
11: Strażacy walczą z pożarem lasu na Mazowszu w powiecie wołomińskim. Płonie już 100 hektarów lasu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ogień szybko zbliżał się do zabudowań, dlatego służby podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowości. Ołtakowizna i Żądzy. Chodzi w sumie o 42 osoby, mówi zastępca komendanta głównego straży pożarnej Sławomir Sierpatowski.
12: Większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
11: Na razie pogoda sprzyja strażakom, ale prognozy nie są optymistyczne. W kolejnych godzinach ma znów zacząć wiać, co może spowodować, że ogień znów będzie się rozprzestrzeniać. A na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar, ale niewykluczone, że doszło do podpalenia.
13: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który nadleciał i pierwszy zrzut dokonał, z tego co usłyszałem, stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
11: Mówi nadleśniczy z nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim Piotr Serafin. Zgłoszenie o pożarze lasu strażacy dostali wczoraj wczesnym popołudniem. W akcji gaśniczej bierze udział 400 strażaków wspieranych przez 500 policjantów. Dziś dołączą do nich terytorialsi. Od rana w akcji będą też używane samoloty gaśnicze. Przenosimy się za granicę. Rosyjski dron spadł na wieżowiec na południowym wschodzie Rumunii w mieście Gałacz. Według wstępnych informacji dwie osoby osoby zostały ranne. Ewakuowały się o własnych siłach. W zeszłym miesiącu podczas ataku Rosji na Ukrainę rosyjski dron również naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. Zmieniamy temat. Co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, czyli rocznie zarabia ponad 120 tysięcy złotych. Tak wynika z podsumowania sezonu zeznań podatkowych za ubiegły rok. W zaledwie rok przybyło 500 000 takich osób, mówi Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B, była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
14: Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie czy nawet pracownicy etatowi i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe.
11: Próg podatkowy od lat stoi w miejscu, a Ministerstwo Finansów nie zamierza póki co go podwyższać, bo oznacza to mniejsze wpływy do budżetu. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży po ponad 30-letniej przerwie. Składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: W Poznaniu wyłączona z ruchu została ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Odwrócony jest kierunek poruszania się pojazdów na Nowowiejskiego między 23 lutego a Placem Wolności. Zachowano dojazd do Posesji i przejścia dla pieszych. Patrzcie tam uważnie na znaki.
7: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Pogoda w Poznaniu.
15: W Poznaniu mamy kolejny ciepły dzień. Termometry wskazują obecnie 15 stopni. Temperatura może wzrosnąć nawet do 25. Będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Według synoptyków padać nie powinno. Deszczu spodziewajcie się natomiast jutro. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Słońce zajdzie minutę po 21.
7: Radio Pogoda. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
10: 5 minut po godzinie 8. Michał Pieszkała, dzień dobry, witam Państwa w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Dzisiaj sam, jak już wspominałem wcześniej, Zygmunt Heizer na urlopie, wróci w poniedziałek. Na dzisiaj mamy piątek, 29 maja, słońce wzeszło o 4.24, zajdzie o 20.44. W najbliższej godzinie będziemy mówić oczywiście o sąsiadach z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada. Z mikrofonem zajrzymy także do świata zwierząt, no ale wcześniej nasza zabawa z nagrodami, szybka piątka to już niebawem. A teraz wspomniana wcześniej Sława Przybylska. Siedzieliśmy na dachu w pogodnym poranku w Radiu Pogoda.

0: Słońce Jamajki. Bardzo dobrze, że zagraliśmy tę piosenkę. Przyciągnęliśmy słońce do Polski. Będzie go dzisiaj dużo. Na Jamajce z kolei leje. Przed chwilą sprawdziłem. 13 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
0: Jest z nami pani Anna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy i prowadzących.
0: Dzień dobry. Co u pani słychać o poranku?
2: Bardzo dobrze. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że do mnie państwo dzwonicie. Także same pozytywne rzeczy.
0: A w zgłoszeniu wspomniała pani o tym, że możemy spodziewać się hałasów remontu.
2: No niekoniecznie teraz. Aha. Remont się dzieje przed blokiem. Mąż bardzo intensywnie razem ze wszystkimi sąsiadami pracuje nad wspólnym tarasem, na którym będziemy mogli pić kawę.
0: Serio?
2: Także tak super.
0: W ogóle sąsiedzi tak się zebrali i razem robią?
2: Tak, dokładnie. Także właśnie super inicjatywa i mam nadzieję, że będzie uświetniona takimi gadżetami, że będziemy mogli grać wszyscy razem tam w karty.
0: No to najpierw,
2: Radia Pogoda.
0: To najpierw to mogę zagwarantować, że zjecie wspólne śniadanie, bo kieliszki do jajek to jest nagroda gwarantowana w naszej zabawie i to już pani Aniu pani ma. Natomiast te karty do gry Radia Pogoda, musi pani o nie powalczyć, no ale myślę, że to się uda. Przynajmniej ja będę bardzo mocno trzymał kciuki. Zasady pani zna?
2: Tak, znam.
0: Ale to tak dla formalności, żeby nie było. 30 sekund, 5 kategorii, 1 litera. I tą literą dzisiaj jest litera D, jak dom na przykład, albo duma.
2: Okej.
0: Okej, dobrze, to skupienie. Możemy zaczynać?
2: Tak.
0: To czas, start. Państwo.
2: Dania.
0: Zwierzę.
2: Daniel.
0: W domu.
2: Dziurkacz.
0: Przymiotnik.
2: Dziki.
0: Piosenkarka.
2: Celine Dion.
0: Dobrze, dobrze, może tak być. No i co? Ja mówiłem, że będzie łatwo. I karty do gry, i kieliszki do jajek, pani Aniu. Wszystkie nagrody pani zdobywa.
2: No to świetnie, bardzo się cieszę. Dziękuję państwu.
0: A kiedy ten taras będzie gotowy?
2: No mamy nadzieję, że w przeciągu kilku dni, ewentualnie dwóch tygodni.
0: A
2: także
0: to jest jakiś taki drewniany, że tak? Przed wejściem, gdzieś obok wejścia do budynku?
2: Mamy taki ogródek przed blokiem, przed klatką taki, i chcemy go właśnie tak zorganizować, żeby była tam taka przestrzeń zielona. No i właśnie taki taras drewniany teraz z palet robią sąsiedzi.
0: A no i fajnie. To ja poproszę o zdjęcie, jak już będzie gotowe.
2: Jak najbardziej.
0: Odesłanie na kontakt @radiopogoda.pl. Pani Aniu, gratuluję, dziękuję. Nasza zabawa wraca po weekendzie, w poniedziałek.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.

0: bardzo pożytecznych, ale i niebezpiecznych. Jest robota do zrobienia, trzeba policzyć pszczoły. Łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić? O tym powiem za kilka minut w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, 23 po 8.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Jak dobrze zacząć weekend? To proste! 29 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 27 minut, godzina 9. Do Holandii teraz zaglądamy, bo tutaj właśnie bzyczenie. Rozpoczęła się 5-letnia inwentaryzacja pszczół i podobnych do nich bzygowatych. Bzygowate to muchówki, które dla ochrony przed drapieżnikami upodobniły się wyglądem do pszczół. Owady te są oczywiście zapylaczami, odgrywają bardzo ważną rolę w naszym życiu. No i kluczowe pytanie jest takie, przepraszam, mam wrażenie, że coś mi po prostu lata wokół głowy, jak można pszczoły policzyć? To nie jest tak, że przecież zatrzymają się nagle na jakiś czas. No więc okazuje się, że liczenie odbywa się według ścisłego protokołu. W wyznaczonych dniach przy ciepłej pogodzie obserwatorzy przechodzą odcinki o długości kilometra i sprawdzają owady w promieniu 1,5 metra. Wynik pewnie nie jest dokładny, tym bardziej, że no, ja mam tak z pszczołami, że jakoś podążają za mną, gdy mnie spotkają, no ale jakąś przybliżoną informację o liczebności pewnie da się ustalić. Generalny wniosek z poprzednich liczeń jest taki, że niestety pszczół jest mniej. A co robić, aby to zmienić? Samo zazielenianie terenów nie wystarcza. Krótko koszone trawniki albo nasadzenia zdominowane przez jeden gatunek roślin często nie zapewniają owadom odpowiedniej ilości pożywienia, schronienia czy miejsca rozrodu. Najlepsze efekty daje różnorodna roślinność z warstwą zielną, krzewami i drzewami. Także saćmy, drodzy Państwo, różnorodnie. No i tak jeszcze wsłuchuję się w przyrodę. No, fajnie, chociaż niebezpiecznie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: pogoda z tobą o każdej porze dnia i nocy.
1: Panna Marianna,

0: To już za 20 minut, godzina 9. O liczeniu pszczół w Holandii mówiłem przed kilkunastoma minutami w pogodnym poranku. No ale jaki kraj, takie zwierzęta? Mamy telefon, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej Świateczna się kłania. No właśnie w ramach liczenia zwierząt my tu z żoną siedzimy i liczymy wiewiórki. Na razie doliczyliśmy się 3 w naszym ogrodzie. Więc jeżeli będzie taka akcja ogólnopolska, to my zgłaszamy nasze 3 wiewiórki. Pozdrawiam.
0: Dobrze, zapisałem. Jakby co, oddzwonimy do Państwa.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
5: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
4: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny 10 dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje Internetowe Konto Pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
13: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
14: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Nie tylko lody i nie tylko Lego. Specjalne wydanie akcji bonus z okazji Dnia Dziecka to prawdziwa moc dodatkowych korzyści. 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzim punkty można wymienić promocyjnie na nagrody Lego Friends albo karty podarunkowe. A każdy, kto dołączy 30 maja do programu, otrzyma voucher na darmowe lody. Centrum Handlowe Auchan Swadzim. auchanswadzim.com.pl.
21: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to 3 sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
10: Została ostatnia reklama.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Reklama.
24: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
25: Drogowskaz, Radia Pogoda.
26: Do 19 czerwca obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu na odcinku od ulicy Żeromskiego do pętli Ogrody. Podczas prac w rejonie ulicy Botanicznej zamknięte zostaną oba pasy ruchu jezdni południowej, a ruch pojazdów w stronę centrum odbywać się będzie bus pasem jezdni północnej.
25: Radio Pogoda, 103,4 FM.
24: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 8 minut godzina 9. Albano i Romina Power sąsiadami nie byli, no bo po prostu mieszkali razem przez prawie 30 lat, będąc małżeństwem. No ale o sąsiadach dzisiaj rozmawiamy, bo w kalendarzu mamy Europejski Dzień Sąsiada. Jacy są Państwa sąsiedzi? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, nazywam się Teresa, jestem z Hamburga, przyjechałam tu 40 lat temu. W tej chwili jestem babcia. Wszyscy mnie tu kochają, znają. Każdemu upiekę naleśnika, kota mi wyprowadzają, pomagają. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich sąsiadów i państwa.
0: I myślę, że wszyscy sąsiedzi usłyszeli te pozdrowienia. 22 444 40 04. Proszę do nas zadzwonić i opowiedzieć nam o swoich sąsiadach.

nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

0: W Radiu Pogoda słuchają Państwo pogodnego poranka. Za 4 minuty godzina 9, za 4 minuty u nas najnowsze wiadomości, a w nich no, sensacyjne informacje. Jesteśmy bogatsi. Szczegóły za moment.
1: Radio Pogoda.

0: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
1: W drugiej alejce po prawej.
0: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
1: A, to prawda.
0: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
2: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
6: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
5: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
6: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: W akcji 50 za 500 piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
9: Reklama. Eleni muzycznie rozpocznie kolejną godzinę pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Zorba się pojawi, taniec i piosenka oczywiście. Teraz jednak wiadomości, posłuchajmy ich razem. Minęła godzina 9:00.
10: Trwa walka z potężnym pożarem lasu niedaleko Warszawy. Dziś podpisanie kolejnego pakietu umów na zakupy dla polskiej armii w ramach SAFE i dane GUS-u o naszych domowych budżetach.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Miriam Lipińska.
10: Już ponad 1000 osób, strażaków, policjantów i żołnierzy WOT bierze udział w akcji gaszenia potężnego pożaru lasu niedaleko Warszawy w powiecie wołomińskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona na 300 hektarach, ale ogień objął 100 hektarów, mówi Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
12: Godziny nocnej noc jest dla nas była rzeczą dobrą, dlatego że nie ten wiatr ucichł, tego wiatru nie ma, więc udało się ten ogień jako tako powiedzmy zgasić w sensie o góry. Natomiast no, informacje są niepokojące.
10: Bo według prognoz w kolejnych godzinach znów ma silniej wiać. Mazowieckich strażaków w akcji gaśniczej wspomagają koledzy z innych regionów, w tym strażacy z warmińsko-mazurskiego, którzy gasili niedawny pożar w Puszczy Solskiej. Od rana do akcji włączono też m.in. policyjny Black Hawk, dron i 4 samoloty gaśnicze typu Dromader. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców okolicznych miejscowości ze względu na bardzo duże zadymienie. Kluczowe dni dla programu SAFE. Do końca miesiąca ma być podpisanych ponad 50 umów na produkcję sprzętu i uzbrojenia dla polskiej armii. Wczoraj podpisano pierwsze z nich, dziś kolejne. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ruszył do zakładów zbrojeniówki, które zrealizują dostawy.
13: Startuje wielka trasa SAFE, Polski bezpiecznej, Polski przygotowanej, Polski silnej. Przed nami kilkadziesiąt umów do podpisania, zarówno przez Agencję Uzbrojenia, jak i przez komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
10: Z programu SAFE skorzysta w sumie 10 tysięcy polskich firm. To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły w życie nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Gwarantują kobietom dostęp do psychologa w czasie całego okresu ciąży czy znieczulenia podczas porodu, mówi lubelska konsultantka perinatologii profesor Adrianna Kondracka.
14: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu.
10: Zmiany mają też zapewnić rodzącym więcej badań czy wsparcie po utracie dziecka. W Warszawie mogą dziś zawyć syreny alarmowe, ale ich włączenie będzie mieć czysto techniczny charakter, bo dojdzie do niego w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych miasta. Dlatego władze proszą, by zachować spokój. Jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
15: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
10: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych. Dla porównania rok wcześniej mieliśmy do dyspozycji o 340 zł mniej.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Rozpoczynamy trzecią rundę Rolanda Garrosa. Na tym etapie mamy jeszcze 3 polskie tenisistki i co najmniej jedną zobaczymy w rundzie czwartej, bo Iga Świątek i Magda Linety zmierzą się ze sobą. Ten mecz dziś w południe. Maja Chwalińska, która tak daleko w wielkoszlemowym turnieju zaszła po raz pierwszy, zagra jutro z Greczynką Marią Sakari. Nie wiem, to była odpowiedź Roberta Lewandowskiego na pytanie o jego przyszłość klubową i reprezentacyjną. Kapitan naszej kadry przyjechał na zgrupowanie, które rozpoczęło się wczoraj we Wrocławiu. To tam Polacy zagrają towarzysko z Ukrainą w niedzielę, a 3 dni później już w Warszawie zmierzą się z Nigerią.
11: Pogoda.
9: Przez cały dzień ma być dużo słońca, chociaż na wschodzie więcej chmur i tutaj prognozy są takie, że może przelotnie padać deszcz. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na północnym wschodzie do 21 stopni w centrum i do 26 stopni na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie spadać.
11: Godny poranek, Radia Pogoda.
9: Teraz jeszcze dzień dobry, Michał Pierzchała. Witam Państwa w piątek, 29 maja, to 149 dzień roku, do końca roku 216 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Andrzej, Bogusław, Magdalena, Maria, Stefan i Urszula. Wszystkiego najlepszego. Państwo się niepokoją w pewnej sprawie, więc za kilkanaście minut uspokoję i wyjaśnię, o co chodzi. 5 po 9.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.12 na zegarze. Nasz numer telefonu 22 444 4004 cały czas do Państwa dyspozycji. No i właśnie mamy telefon od zaniepokojonej słuchaczki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja mam prośbę. Tak. Bo obudziłam się dziś troszkę później i pewna umknęła mi informacja, co się stało, że nie słyszę głosu pani Asi i pana Zygmunta. I mam problem, bo nie wiem, która jest godzina w związku z tym. No bo słychać ich w radiu od 6 do 10.
0: No tak.
1: A teraz to ja nie wiem, która jest godzina, bo ciągle ich nie ma. Czy to już jest po 10? Pozdrawiam, Barbara.
0: Pani Barbaro, ja absolutnie to rozumiem, no bo tak faktycznie jest, gdy radio gra na przykład w kuchni, a Państwo są w innym pokoju, no to już po głosie Asi czy Zygmunta można wiedzieć, czy jest przed 10, gdy trwa jeszcze pogodny poranek, czy po. No dzisiaj faktycznie zmiana. Asia cały czas jest na urlopie, wróci do Państwa pod koniec przyszłego tygodnia. Zygmunt też tak się złożyło, że dzisiaj na urlopie. Zygmunta Państwo usłyszą w poniedziałek, no a ja mogę jedynie powiedzieć, które mamy godzinę 13 po 9 i że to cały czas jest pogodny poranek w Radiu Pogoda.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 po 9. Kalendarz nie chce ułożyć się inaczej. Dzisiaj 29 maja, jutro 30, w niedzielę 31, a w poniedziałek 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. I z tej okazji mamy dla Państwa zabawę. Trzeba wejść na naszą stronę internetową radiopogoda.pl i tam jest taki artykuł i formularz i trzeba napisać, w jaki sposób Państwo pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko. Wiem, hasło jest ogólne, no ale przez to właśnie dające wiele możliwości opisania. Z autorami najciekawszych zgłoszeń skontaktujemy się w poniedziałek, 1 czerwca, w Dniu Dziecka właśnie. Jedną z nagród będzie kultowy miś z Misia, tylko trochę mniejszy, to od razu zapewniam. Będzie też druga nagroda, a jaka, tu już Państwa odsyłam do niedzielnej audycji w Radiu Pogoda. Moje najpiękniejsze melodie już właśnie w tę niedzielę między 14 a 16. Wszystko stanie się jasne.

0: to promocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na

0: Dzięki do Media Markt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Została ostatnia reklama.
2: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kamprowskiego 449, zaprasza.
2: Reklama.

0: 9:31 na zegarze. W pogodnym poranku w Radiu Pogoda wracamy teraz do Państwa opowieści o sąsiadach, ponieważ dzisiaj w kalendarzu mamy Europejski Dzień Sąsiada. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Ula. Chciałabym opowiedzieć o sąsiadach moich rodziców. Rodzice zaczęli budowę w 1986 roku i był potrzebny prąd. I wtedy poszli do osób, którzy mieszkali najbliżej i po prostu poprosili, czy mogliby nam tego prądu użyczyć. I oni nam użyczyli. Nigdy wcześniej się nie widzieliśmy, nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy ze sobą, nie znaliśmy się w ogóle. Teraz są naszymi najlepszymi przyjaciółmi, to tacy sąsiedzi, którzy wiadomo, że jeżeli któryś z nas, czy któryś od nich potrzebuje pomocy, to w nocy o północy możemy zadzwonić i wtedy każdy przybędzie z pomocą. Panie Marku, pani Elu, jesteście najlepszymi sąsiadami pod słońcem. Pozdrawiam serdecznie.
0: No i te słowa poszły w świat. Super, bardzo dziękuję za tę opowieść i wszystkie wcześniejsze, jakie emitowaliśmy w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Dyskusja o sąsiadach przenosi się teraz do internetu, na nasze media społecznościowe. Proszę zajrzeć na Facebooka Radia Pogoda. A ja mam jeszcze propozycję właśnie z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada. Zróbmy z sąsiadami coś więcej niż tylko dzień dobry. Pogadajmy, pośmiejmy się, powspominajmy dzisiaj, a może i w kolejnych dniach też.

0: Pogoda. 103,4 FM.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mnie...

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:39. Uprzedzam teraz Państwa pytania, bo one często pojawiają się, gdy w Radiu Pogoda gramy piosenkę Demisa Roussosa Come Waltz With Me. Ta piosenka pojawi się za kilka minut i wtedy zwykle Państwo dopytują, co to jest za walc w tym utworze. Tym bardziej, że melodia była wykorzystywana przecież w filmach czy reklamach. Piosenka oparta jest na słynnym walcu rosyjskiego kompozytora Dmitrija Szostakowicza. To jest dokładnie walc numer 2, jeden z najbardziej rozpoznawalnych walców XX wieku. Melodia Szostakowicza ma melancholijny, nostalgiczny klimat, a wersja Roussosa dodaje do niej romantyczny tekst i oczywiście charakterystyczny wokal. Posłuchajmy razem tego utworu już niebawem w Radiu Pogoda.
1: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Vacuum.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Została ostatnia reklama.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut godzina 10:00 i Wojtek Babiarczyk z nami.
1: Cześć, dzień
0: Wojtku.
1: Dobry.
0: Dzień dobry. Dzisiaj mamy w kalendarzu Europejski Dzień Sąsiada. Jak tam twoje relacje z sąsiadami? Opowiedz.
1: Uwielbiam moich sąsiadów, szczególnie od 2 tygodni uwielbiam mojego sąsiada spod Trzynastki. Pozdrawiam bardzo gorąco.
0: A co robi?
1: Sąsiad robi remont i pewnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo tak naprawdę kończy ten remont o 22:00, ale mój balkon przypomina, jakby był popruszony śniegiem.
0: No dobrze, wiesz, ale jak skończy remont, to będzie okazja, żeby mu o tym powiedzieć, bo przecież zaprosi na parapetówkę.
1: No tak,
0: taką,
1: ale
0: mamy
1: to nawet nie chodzi o to. Słuchajcie, kilka dni temu przyszła sąsiadka, zapukała. Myślałem, że chciała przeprosić, że będzie mocne wiercenie, a ona w dłoniach trzymała pyszny sernik.
0: O, no to pięknie. Ja też wspominam swoje relacje z sąsiadami takie, że jak byłem nastolatkiem, to mój tata wracał z pracy o 16:30 zawsze samochodem i marucha mieliśmy i na parking zawsze dawał mi wjechać, a ja potem biegłem, ponieważ 6 minut później mój sąsiad właśnie też maluchem wracał z pracy i też w tym samym miejscu stałem i znowuż na parking wjeżdżałem. Także też te relacje sąsiedzkie były bardzo fajne, były i są cały czas. Wojtku, co u ciebie w programie dzisiaj?
1: Dziś będę zachęcał słuchaczy Radia Pogoda, żeby opowiadali o swoich ulubionych miejscach w Polsce.
0: Super.
1: Weekend zbliża się dużymi krokami już za kilka godzin, więc będę czekał na Państwa telefony.
0: I to wszystko niebawem w Radiu Pogoda. Ja, Michał Pierzchała, dziękuję za pogodny poranek.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

rozproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni, w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Autopromocja.
1: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
1: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Przedpołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Roy Orbison, a także Jan Wojdak i Wawele. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości.
6: Wiadomości z Poznania.
7: Urszula Salamon, zapraszam. Policjanci z Poznania rozbili grupę włamywaczy. Sprawcy ukradli specjalistyczny sprzęt medyczny oraz kosmetyczny o ogromnej wartości, mówi podkomisarz Łukasz Paterski.
8: Funkcjonariusze analizowali każdy szczegół, zabezpieczone ślady oraz monitoring z miejsc zdarzeń, ale też możliwych tras przemieszczania się sprawców.
7: Włamania miały miejsce na terenie gminy Dopiewo oraz w Jarocinie. Sprawcom grozi do 10 lat więzienia. Przenosimy się do powiatu wrzesińskiego. Zostanie tam wyremontowany odcinek drogi krajowej nr 92. Celem prac jest wzmocnienie nawierzchni jezdni na potrzeby ciężkiego ruchu. Remont będzie prowadzony w okolicach Nekli, Starczanowa i Gierłatowa. Na koniec dobre wiadomości dla mieszkańców poznańskiego Grunwaldu. Dzisiaj zostanie tam otwarta pływalnia. Obiekt powstał przy Taborowej. Przed nami weekend pełen wodnych atrakcji. Szczegóły znajdziecie na stronie POSIR. Słyszymy się za godzinę. Opowiemy wtedy o Dniu Dziecka w Poznaniu.
6: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
7: 19 stopni już wskazują termometry w Poznaniu, a będzie jeszcze cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni. Jest słonecznie, ale niebo może się na chwilę zachmurzyć. Nie powinno jednak padać. Deszczu spodziewajcie się natomiast w nocy. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Słońce zajdzie minutę po 21.
6: Radio Pogoda 103,4 FM.
5: To już prawie 2 minuty po godzinie 10. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam do 14 do Radia Pogoda. Będziemy wspólnie wędrować po różnych zakątkach świata, ale także zakątkach Polski. No i właśnie na tej Polsce chciałbym się dzisiaj zatrzymać. Mam nadzieję, że Państwo mają takie swoje ulubione miejsca, gdzie wyjeżdżają, czy to na wypoczynek, czy to na przykład na jakiś krótki wypad za miasto. O tym wszystkim porozmawiamy już za kilka minut, a na dobry początek w Radiu Pogoda. Roy Orbison.

To zespół Partita i piosenka, którą zaśpiewali na 10. urodziny Radia Pogoda. 13 minut po godzinie 10. Drodzy Państwo, weekend zbliża się już do nas dużymi, chciałem powiedzieć, krokami, ale tak naprawdę godzinami, bo pewnie koło godziny 16-17 większość Państwa rozpocznie ten wymarzony weekend. A może mają Państwo jakieś swoje ulubione miejsca w Polsce, gdzie warto spędzić, warto się tam wyciszyć, warto coś zobaczyć, to takie ciekawe miejsca proszę polecić innym słuchaczom Radia Pogoda. 22 444 40 04. Czekam na Państwa sygnały. No, a w Radiu Pogoda teraz Michał Hochman.

0: Ależ romantycznie zrobiło się, drodzy Państwo, w to piątkowe przedpołudnie w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie Rena Rolska. 20 minut po godzinie 10, już za niespełna 10 minut zapraszam Państwa, jak co piątek, na cykl Wiktora Niedzickiego o nauce i nie tylko, czyli krótko mówiąc, technicznie proste. No a dziś będzie o, uwaga, czapce niewidzce. Więcej szczegółów nie zdradzę. Proszę słuchać Wiktora Niedzickiego już za niespełna 10 minut.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
1: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
2: Została ostatnia reklama.
3: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kamprowskiego 449, zaprasza.
3: Reklama.
5: Halo? Halo, mówi się, proszę pani! Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: Amerykańska formacja końca lat 60. zespół The Archies w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 28 minut po godzinie 10. No a teraz zapraszam Państwa bardzo gorąco na spotkanie z Wiktorem Niedzickim, a dziś będzie o czapce niewidce.
1: Technicznie prosta w Radiu Pogoda.
2: Czapka niewidka, czyli rozwiązanie, które pozwala ukryć obiekty wojskowe, no nie tylko przed okiem przeciwnika. Dawno temu wspominałem w Radiu Pogoda o takim polskim rozwiązaniu. Niedawno nasze Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o dużym zamówieniu. Tym razem wojsko kupuje pokrycia maskujące Berberys. To ciąg dalszy owej czapki niewidki. Te pokrycia wyglądają jak zwykłe siatki maskujące. Chronią pojazdy i sprzęt wojskowy, ale nie tylko przed wzrokiem. Opracowane w Polsce rozwiązania sprawiają, że sprzęt znika także z radarów i kamer rejestrujących obraz w podczerwieni. Berberys jest dziełem polskich inżynierów z Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej. Nowe pokrycie zostało zaprojektowane tak, że ukryty pod nim czołg, pułk dowodzenia albo nawet wyrzutnia rakiet jest niewidoczny z odległości 1000 metrów. Praktycznie całkowicie niewidoczny. Nawet rozgrzany silnik samochodu lub czołgu pod tym pokryciem jest w podczerwieni tylko o parę stopni cieplejszy od tła. Jest zatem trudniejszy do zauważenia.

0: Już dziś nowy system jest dostępny w różnych rozmiarach i może służyć do maskowania stanowisk ogniowych, czołgów, w tym także ogromnych czołgów Abrams lub budynków. Stworzona została wersja mobilna tego pokrycia, która pozwala maskować poruszające się pojazdy. Jest także rozwiązanie dla ukrycia pojedynczego żołnierza wraz z jego sprzętem. Prawdziwa polska czapka niewidka.
1: Technicznie prosta w Radiu Pogoda.

0: przecież ja wierzę jednak w to.
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz, ja wierzę jednak w to.
2: Śpiewające małżeństwo, Barbara Dunin i Zbigniew Kurty, czy w radiu pogoda, jeśli lubią Państwo pomidory, jeśli lubią Państwo słuchać o nich piosenki, no to już za moment będzie okazja do tego nawet, żeby zanucić słynny przebój, który wyśpiewał w roku 60. Wiesław Michnikowski, Adio Pomidory. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
5: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
6: No oczywiście.
4: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
9: 3, 2, 1. Misja ruch, czas start!
10: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
9: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
10: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
9: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
10: Poznań Plaza.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Voyager, Poznań, ulica Świętego Michała 20.
12: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Creator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
13: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
14: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Tymczasem w salonie Filman.
16: Wolałby Pan jednak inne okulary?
17: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
16: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
15: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
19: Została ostatnia reklama.
5: Nie tylko lody.
7: I nie tylko Lego. Specjalne wydanie akcji bonus z okazji Dnia Dziecka. To prawdziwa moc dodatkowych korzyści. 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Spadzim punkty można wymienić promocyjnie na nagrody Lego Friends albo karty podarunkowe. A każdy, kto dołączy 30 maja do programu, otrzyma voucher na darmowe lody. Centrum Handlowe Auchan Spadzim. auchanspadzim.com.pl.
6: Reklama. Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.

zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, co schowane przed nią.

A mój zimowy stół, nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzone, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące wasz zapis.

0: jedno.
1: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
2: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Została ostatnia reklama.
10: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Reklama.
13: Piątkowe przedpołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Ewa B., Marek Grechuta, a także Czerwone Gitary. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 11.
14: Wiadomości z Poznania.
15: Urszula Salamon, zapraszam. Służby zatrzymały dziesiątki pseudokibiców Lecha Poznań i Pogoni Szczecin. Według śledczych brali oni udział w ustawce przy drodze ekspresowej S3 na początku minionego roku, mówi nadkomisarz Maciej Święciechowski.
16: Część bójki odbyła się pod okiem kamer. W identyfikacji tych pseudokibiców policjantom z Poznania pomagali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
15: Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim. Grozi im do 5 lat więzienia. A dzisiaj na stadionie Lecha wyjątkowo czekają nas muzyczne emocje. Zagra Sanach. Na koncert może wybrać się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Artystka wystąpi o 20:00. Miasto zachęca, by na wydarzenie przyjechać tramwajem. Komunikacja będzie wzmocniona. Na stadionie Lecha będzie się też dużo działo w niedzielę. Z okazji Dnia Dziecka stanie tam miasteczko dmuchańców. Tego dnia podobne atrakcje czekają też najmłodszych na Śródce na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. A za godzinę zaprosimy Was na otwarcie pływalni na Grunwaldzie.
14: Radio Pogoda 103,4 FM.
17: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
14: Pogoda w Poznaniu.
15: W Poznaniu jest słonecznie i ciepło. Termometry wskazują 21 stopni, a temperatura wzrośnie jeszcze do 25. Niebo może się na chwilę zachmurzyć, ale padać w ciągu dnia nie powinno. Synoptycy zapowiadają natomiast deszcz na dzisiejszą noc. Opady mogą być intensywne. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany. Słońce zajdzie o 21:01.
14: Radio Pogoda. 103,4 FM.
17: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
13: To już prawie 2 minuty po godzinie 11. Zaczynamy, drodzy Państwo, ostatnią godzinę tego piątkowego przedpołudnia z Radiem Pogoda, na którą gorąco Państwa zapraszam. Wojtek Babiaczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko, a ja pod 22 444 4004 czekam na Państwa ulubione miejsca w Polsce, gdzie Państwo wyjeżdżają, a także do miejsc, z którymi wiążą się jakieś miłe wspomnienia. 22 444 4004. Czekam na Państwa sygnały.

0: Radio Pogoda. Najlepsze piosenki do pracy.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech.

gdy ktoś miłości wart, jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w

0: Historia jednej znajomości. Czerwone gitary w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. 11 minut po godzinie 11. A państwo dzwonicie pod 22 444 4004 i opowiadacie nam państwo o swoich ulubionych miejscach w Polsce na wypoczynek, a także miejsca, które przywołują państwa miłe wspomnienia. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Witam.
1: Piękna nasza Polska cała. Jak śpiewa nasz znakomity zespół pieśni i tańca Mazowsze, ale są miejsca magiczne, które każdy ma ze swoimi przeżyciami. Mm-hmm. Dla mnie takim miejscem magicznym jest od lat 50. Sopot.
0: O.
1: Tam, panie redaktorze, od czasu festiwalu jazzowego Lolka Tymanda wszystkie wakacje spędzaliśmy. Najpierw w rytmie jazzu, początki rock'n'rolla, rytm blues, czerwono-czarni, to była Mekka właściwie, gdzie całe wakacje się spędzało i byliśmy tam tacy szczęśliwi. Naprawdę, w serdeczności. Waldek z Konstancina.
0: Panie Waldku, bardzo gorąco dziękuję za to miejsce i bardzo dziękuję za te cudowne wspomnienia. 22 444 4004. Państwa ulubione miejsca na polskiej mapie turystyki. Czekam na nie i czekam także na miejsca, z którymi właśnie wiążą się takie wspomnienia, jak choćby pana Waldka, a mowa o Sopocie. To teraz piosenka jak najbardziej na czasie w Radiu Pogoda, bo to wiosna, ach to ty i Marek Grechuta.

Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ocznij się na parę chwil.

0: Ewa Bem w radiu Pogoda, najpiękniejsze melodie. Na już za moment pojawi się Hanna Rek, a ja cały czas czekam na Państwa sygnały. Proszę dzwonić pod 22 444 4004, no i opowiadać nam o swoich ulubionych miejscach na mapie Polski, może z jakimś miastem, miejscowością, wioską albo regionem wiążą się Państwa niezwykłe wspomnienia, także z dzieciństwa. 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku, oczko mu się odlepiło, temu misiu.
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Została ostatnia reklama.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Wiesława Drojecka i paryski walczek. W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie. 29 minut po godzinie 11. Nam w to piątkowe przedpołudnie razem z państwem podróżujemy po różnych zakątkach miast i miasteczek, a także wsi. No, przed momentem zadzwonił pan Robert i powiedział: panie redaktorze, Puszcza Białowieska, choć to park narodowy, wciąż o wiele mniej oblegany niż Tatry, to tutaj można spotkać żubry na wolności. No tak, ma pan zdecydowanie rację. Puszcza Białowieska, może to będzie dobry pomysł na nadchodzący weekend. 22 444 40 04, czekam na kolejne państwa ulubione miejsca w Polsce na wypoczynek, a może miejsca, z którymi wiążą się naprawdę miłe wspomnienia. 22 444 40 04. Był paryski walczyk, no to w tym Paryżu jeszcze teraz pozostaniemy.

0: Chłopiec z gitarą, Karin Stanek i Czerwono-Czarni w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, za 24 minuty będzie 12, a jeszcze przed 12 pojawi się śpiewający aktor, którego mogli Państwo zobaczyć. Choćby w takich filmach jak Kariera Nikodema Dyzmy, Brunet wieczorową porą, Nie ma róży bez ognia, czy Poszukiwany poszukiwania. Są Państwo ciekawi, o kim mowa, to proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Została ostatnia reklama.
10: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Autopromocja.
1: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
1: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii?
3: Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Została ostatnia reklama.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
7: Blik. Reklama.
8: W samo południe słuchają Państwo najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Już za moment Krzysztof Krawczyk, a także Halina Frąckowiak. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości.
9: Wiadomości z Poznania.
10: Urszula Salamon, zapraszam. Do 10 lat więzienia grozi włamywaczom zatrzymanym przez poznańską policję. Przestępstwa miały miejsce na terenie gminy Dopiewo oraz w Jarocinie, mówi podkomisarz Łukasz Paterski.
11: Na sprawą od początku pracowali kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusze analizowali każdy szczegół, zabezpieczone ślady oraz monitoring z miejsc zdarzeń.
10: Sprawcy ukradli specjalistyczny sprzęt medyczny oraz kosmetyczny o ogromnej wartości. A teraz zaglądamy na poznański Grunwald. Dzisiaj o 14 zostanie tam otwarta pływalnia. Obiekt powstał przy Taborowej. Basen ma 8 25-metrowych torów, jacuzzi oraz saunę. Przy budynku zamontowano zbiornik retencyjny, a na dachu panele fotowoltaiczne. W ten weekend czeka tam wiele wodnych atrakcji. W sobotę i niedzielę w Poznaniu odbędzie się też mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Będzie można poznać tajemnice wyspy na Ostrowie Tumskim, wcielić się w rolę łamacza szyfrów czy zajrzeć za kulisy teatru. Szczegóły znajdziecie na stronie poznań.pl.
9: Radio Pogoda 103,4 FM. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie. Pogoda w Poznaniu.
10: Termometry w Poznaniu wskazują obecnie 22 stopnie, po południu temperatura wzrośnie do 25. Będzie więc ciepło i słonecznie. Na chwilę niebo może się zachmurzyć, ale padać nie powinno. Synoptycy zapowiadają natomiast deszcz na dzisiejszą noc. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr umiarkowany. Słońce zajdzie o 21.01.
9: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
8: Prawie 2 minuty po godzinie 12:00. Panie i panowie, to już jakby na to nie patrzeć, mamy z górki do rozpoczęcia kolejnego weekendu. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam na to piątkowe popołudnie do Radia Pogoda. A na dobry początek coś na wzmocnienie, no i coś, co sprawi, że w Państwa żyłach krew popłynie zdecydowanie szybciej. To Chubby Checker.

Przyznam się Państwu szczerze, że na mojej prywatnej liście przebojów polskich piosenek lat 80. ta piosenka jest naprawdę na bardzo wysokiej pozycji, bo w trzeciej, w pierwszej trójce. Halina Frąckowiak, to był rok 84, Tin Pan LA. 12 minut po godzinie 12. Przypominam, drodzy Państwo, że dziś po godzinie 14 program Moniki Tarki, czyli pogodne popołudnie. Tam między innymi Państwa ulubiony konkurs Ani Tak, Ani Nie. Zachęcam zawsze Państwa do wzięcia udziału w tej zabawie, bo emocji naprawdę nie brakuje. 5 pytań, 30 sekund na odpowiedź. Wydaje się, że to dużo, ale nie mogą Państwo użyć w odpowiedzi ani słowa tak, ani słowa nie. A do wygrania dziś tak zwana nagroda gwarantowana. Jeśli Państwu by się dzisiaj lekko noga poślizgnęła, to nasz piękny niebieski kubek Radia Pogoda, a nagroda główna to naprawdę wyjątkowa książka Jacka Laskowskiego dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę. Zapraszam Państwa bardzo gorąco. Konkurs startuje no mniej więcej o 16:30. A teraz piosenka, która tak naprawdę powinna być gdzieś przed północą grana w Radiu Pogoda. Ale w to dzisiejsze piątkowe popołudnie również cudnie nam zabrzmi. Jak minął dzień, Krzysztof Krawczyk.

0: razem z Państwem w to piątkowe popołudnie delektuję się takimi niezwykłymi przebojami. No a już za moment pojawi się gwiazda, która dała nam się również poznać, drodzy Państwo, jako aktorka. Pojawiła się w słynnym filmie Akademia Pana Kleksa. Jestem bardzo ciekawy, czy kojarzą już Państwo tą muzyczną postać. Jeśli tak, no to na jej wielki przebój na pewno Państwo zaczekacie. Zatem proszę zostać z nami.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Warszawa to
1: maju. Autopromocja.
2: Za takie telefony kochamy poranki.
3: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
2: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Zapraszamy na dzień reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
10: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
11: Auto Compol, koncesjoner Renault, Poznań Kombrowskiego 449, zaprasza.
12: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
13: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Została ostatnia reklama.
15: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

Zdzisława Sośnicka, bez ciebie jesień, gdzie tam, drodzy państwo, do jesieni, a warto wspomnieć, że głos Zdzisławy Sośnicki także pojawił się w balladzie, w filmie Chudy i inni, słynną balladę z muzyką Wojciecha Kilara i tekstem Wiesława Dymnego właśnie zaśpiewała Zdzisława Sośnicka, która zresztą dała się również poznać państwu jako aktorka, zagrała w Akademii Pana Kleksa, zagrała tam smutną księżniczkę. A w Radiu Pogoda teraz pora na gwiazdę, która bardzo często przylatuje do naszego kraju na koncerty. Od 16 lat mieszka z rodziną w Austrii. Przed państwem Drupi.

0: Do widzenia, profesorze. Piosenka, którą nieraz pewnie państwo śpiewali kończąc szkołę, czy to podstawową, czy to średnią. Filipinki, do widzenia, profesorze, rok 1966. A do tych najpiękniejszych melodii powrócimy już za moment. Między innymi pojawi się Wojciech Młynarski, Anna Jantal, Irena Santora. Jeśli państwo nie mają jeszcze planów na dzisiejszy piątkowy wieczór, to po godzinie 13 będę miał dla państwa pewną propozycję i to nie do odrzucenia. Proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Morniny są gorące.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
15: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
17: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fording. Napędzany potrzebami rodziny.

parterku. Babcia w oficynce drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka.

i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,

0: Radio Pogoda.
1: Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to.
2: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm. Nie tylko lody i nie tylko Lego. Specjalne wydanie akcji bonus z okazji Dnia Dziecka to prawdziwa moc dodatkowych korzyści. 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzim punkty można wymienić promocyjnie na nagrody Lego Friends albo karty podarunkowe. A każdy, kto dołączy 30 maja do programu, otrzyma voucher na darmowe lody. Centrum Handlowe Auchan Swadzim. auchanswadzim.com.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama. Najpiękniejsze popołudnie tygodnia spędzają Państwo z Radiem Pogoda. Na zegarach 13. Przed nami wiadomości.
11: Weekend na stacjach paliw taniej, spadają ceny maksymalne. Polski prezydent chce odebrać prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie. Wciąż nie wiadomo, jak doszło do katastrofy dromadera podczas gaszenia Puszczy Solskiej.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.00.
11: Marcin Krzemiński. Kolejna obniżka maksymalnych cen paliw. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,05 zł. To taniej niż dziś o 11 groszy, wynika z obwieszczenia resortu energii. 10 groszy mniej za litr może maksymalnie kosztować benzyna 98, bo 6,63. Najmniej potanieje olej napędowy o 3 grosze do 6,34 zł. Odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To proponuje prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu w trakcie II wojny światowej. Premier apeluje, żeby tonować nastroje. Decyzja prezydenta Zełenskiego, jak mówi Donald Tusk, jest niepokojąca dla naszych relacji, ale tym zajmie się rząd. Ważne, by to robić rozważnie, podkreśla premier.
13: Ludzie, no nie każdy, kto będzie podpalał ogień pod relacje polsko-ukraińskie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak, czy to jest prezydent Ukrainy, czy prezydent Polski, robi fatalny błąd.
11: Do polskiego MSZ-u został wezwany już ambasador Ukrainy, któremu przekazano, że Polska jest rozczarowana decyzją prezydenta Zełenskiego i jednoznacznie negatywnie ją ocenia. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Wtedy to właśnie kapituła miałaby się zająć odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy. Pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE 6 miliardów euro jest już w Polsce. Od wczoraj podpisywane są przez stronę rządową z polskimi firmami umowy finansowane z tego programu. Ogółem środki przysługujące Polsce z unijnego programu dozbrajania SAFE to ponad 180 miliardów złotych. Polska, będąca największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Wciąż nie są znane przyczyny katastrofy dromadera, w którym w czasie pożaru Puszczy Solskiej zginął 65-letni pilot. Prokuratura okręgowa w Zamościu nie wyklucza żadnego scenariusza. Powodem mogła być pogoda, awaria techniczna, czy też sam przebieg akcji, mówi rzecznik prokuratury Rafał Kawalec.
0: Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich okoliczności wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenie jego przyczyn i rozważenia, czy w związku z tym istnieją podstawy do przypisania komuś odpowiedzialności karnej. Aktualnie w sprawie zabezpieczona jest różnego rodzaju dokumentacja, przesłuchiwani są świadkowie i prowadzone są inne czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.
11: Katastrofę samolotu bada też Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Nie miał w organizmie zabronionych substancji. Kierowca podejrzany o spowodowanie w kwietniu wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Tak wynika z opinii toksykologicznej, którą otrzymała prokuratura. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Pociągi przewiozły w kwietniu w Polsce blisko 39 milionów podróżnych. To o 10% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego. No ale jest to mniej niż w rekordowym marcu tego roku, bo porównując miesiąc do miesiąca, pasażerów było mniej o prawie 1,5 miliona, czyli blisko 4%.
12: Pogoda.
11: Najcieplej dziś na południowym wschodzie, na Dolnym Śląsku nawet 26 stopni, 21 na Mazowszu, 17 na Podlasiu. Deszcz może padać tylko na północnym wschodzie kraju.
10: To już prawie 4 minuty po godzinie 13. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam na tą ostatnią godzinę w towarzystwie mojego głosu, jak to kiedyś ktoś ładnie określił. Na dobry początek Kalina Jędrusik, a już za kilka minut będę miał dla Państwa pewną propozycję na to dzisiejszy piątkowy, późno popołudniowy czas, zatem proszę zostać koniecznie z nami.
14: Biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.

0: zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w domu.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: Jadwiga Prolińska, nie patrz na mnie tak. 11 minut po godzinie 13, drodzy Państwo, skoro mamy piątek, no to po godzinie 18 w radiu pogoda rusza po tańcówkę, a tam cudowne dźwięki, które mam nadzieję zrelaksują Państwa po całym ciężkim tygodniu pracy, no i sprawią, że mogę, że ktoś z Państwa zwinie dywan i wskoczy na domowy parkiet, żeby zabawić się choćby przy takich piosenkach jak ta.

0: Urszula Sipińska, szalala, zabawa trwa. Zabawa również będzie, drodzy Państwo, przez cały poniedziałek, bo w poniedziałek pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka. No właśnie, my chcemy Państwa zachęcić do takiej naszej wspólnej zabawy, jak Państwo pielęgnują swoje wewnętrzne dziecko. Do naszej zabawy mogą się Państwo zgłosić już teraz przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl, a do wygrania między innymi wspaniały, kultowy miś, tak, tak, to ten miś, który grał w filmie Stanisława Barei. Do tego jeszcze dorzucimy Państwu karty do gry Radia Pogoda i do tego jeszcze dorzucimy naszą piękną torbę Radia Pogoda. Trzy nagrody, jest o co walczyć, drodzy Państwo, zatem zachęcam gorąco do naszej zabawy. Można się zgłosić już teraz przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl i tam odpowiadają Państwo na krótkie pytanie, jak pielęgnują Państwo swoje wewnętrzne dziecko.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, Pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla Pani, to ruszy Pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: I jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: Do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny Dziesiątka dla serca. Sprawdzamy ankietę w aplikacji Moje internetowe konto pacjenta, która w kilka minut ocenia ryzyko zawału lub udaru. Jak działa? Poradnik dziś w Wyborczej.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Kto zwalcza ból? Kto?
15: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
18: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

75 rok, Diabeł i Raj i Maryla Rodowicz w radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Nie wiem, czy pamiętają Państwo również rolę Maryli Rodowicz w serialu Rodzina Zastępcza. Ona tam wcieliła się w rolę Ulki, siostrę głównej bohaterki, czyli Anki Kwiatkowskiej. 29 minut po godzinie 13, skoro tak filmowo i serialowo zrobiło nam się, no to teraz pora na wyjątkowego polskiego aktora. No zagrał, och, trudno wymienić jego wszystkie role. Wczoraj, drodzy Państwo, późnym wieczorem natrafiłem na jego film w telewizji, a mowa o filmie Konsul, gdzie zagrał u boku m.in. Marii Pakulnicz czy Krzysztofa Zaleskiego. Przed Państwem Piotr.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

starszy pan, niegdyś z naszej ulicy. Starsza pani, czasami też.

Niezapomniane Nil Sedaka w radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie za 24 minuty będzie 14. To te niezapomniane melodie jeszcze przed 14 na pewno się pojawią. Wśród gwiazd zespół Vox. No i przyznam się Państwu szczerze, jedna z moich ulubionych piosenek. Rycz, mała rycz, no ale wcześniej Helena Majdaniec i Czerwono Czarni. Wojtek Babiarczyk, cudownego popołudnia i pięknego weekendu Państwu życzę.

0: Na zakupy świeżym rytmem polecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
0: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
1: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
5: Wundary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jeśli chcesz, to

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super! Kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Została ostatnia reklama.
7: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
8: Reklama. Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
9: Radio Pogoda poleca się na dzisiejsze pogodne popołudnie, a dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. A zanim posłuchamy kolejnych najpiękniejszych melodii, posłuchajmy najnowszych wiadomości. Jest 14.
10: Nadal trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru na Mazowszu. Potem o zamieszkach, które przerwały juwenalia w Gliwicach. I dobre wieści dla kierowców dotyczące cen paliw w przyszłym tygodniu.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
10: Marcin Krzemiński. Trwa kolejna godzina akcji gaszenia wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100. Sztab akcji w miejscowości Międzyleś odwiedził premier. Donald Tusk ocenił, że jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, że sytuacja jest w pełni opanowana, ale jest lepiej niż było wczoraj wieczorem. Odebrałem raport, który pokazuje, jak dużą pracę wykonano przez całą noc, podkreślał Tusk.
12: Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale no, ludzie są tutaj przygotowani.
10: Szef rządu dodał, że nie ma na razie ryzyka zarządzania kolejnej ewakuacji ludzi. Przekazał też, że chęć wsparcia polskich strażaków zgłosili Słowacy. Donald Tusk podkreślał też, że ci sami strażacy, którzy dziś gaszą duży pożar lasu na Mazowszu, wcześniej walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zamieszek, które przerwały wczoraj igry, czyli juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doszło do nich, gdy tłum nie mógł wejść na teren imprezy. Grupa osób przewróciła barierki i wtargnęła na teren. Tłum miał zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami. Nadkomisarz Marzena Szwed potwierdza użycie gazu łzawiącego, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Zatrzymano 17-latka.
13: Dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta.
10: Służby nie potwierdzają informacji, by ktoś został poszkodowany. Pieniądze z programu SAFE muszą wzmocnić europejską obronę też przed takimi atakami jak dziś w Rumunii, komentuje Komisja Europejska. Dziś rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Ranne są dwie osoby. Zagrożenie atakami hybrydowymi ze strony Rosji jest realne. Musimy też wzmocnić nasze systemy antydronowe, mówi rzecznik Komisji Thomas Renier. Oczywiście chodzi o obronę naszej wschodniej flanki, ale też Unii Europejskiej jako całości. Dlatego Komisja wzmacnia swoje wysiłki, żeby kraje członkowskie i przemysł obronny mógł inwestować i SAFE gra w tym kluczową rolę. Dzisiaj Polska jako pierwszy kraj dostała przelew zaliczki z programu pożyczkowego SAFE od Komisji Europejskiej. To ponad 6,5 miliarda euro. nawet poniżej 6 zł za litr. Do takiej wysokości mogą spaść w przyszłym tygodniu ceny paliw, twierdzą analitycy rynku. To dzięki niższym cenom ropy oraz przedłużeniu pakietu CPN. Dzięki niemu też niższe będą ceny maksymalne paliw w weekend i poniedziałek. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 5 groszy, a oleju napędowego 6,34. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży. Po ponad 30-letniej przerwie składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
11: Pogoda.
10: 17 stopni maksymalnie na Podlasiu, 21 na Mazowszu, 24 w Wielkopolsce, 26 na Dolnym Śląsku. Dużo słońca, deszcz może popadać jedynie na północnym wschodzie.
9: Cztery minuty po godzinie 14. Witam gorąco, zapraszam serdecznie na piątkowe, pogodne popołudnie, które zakończy się. Wiem, że niektórzy z Państwa na to czekają. Naszą piątkową, pogodną potańcówką zaczniemy już o godzinie 18. Ale wcześniej będzie i konkurs, można będzie wygrać i książkę, i kubeczek Radia Pogoda. Przyjmę kogoś z Państwa do klubu pogodnych ludzi. Będzie też dodatkowa zagadka dla Państwa, no i oczywiście najpiękniejsze melodie. A tradycyjnie zaczynamy od pozdrowienia, od kogo dzisiaj posłuchajmy.
14: Kłania się słuchaczka. Pozdrawiam panią Moniko i wszystkich ludzi, którym Radio Pogoda niesie radość, a jest ich wielu, od morza do Tatr i jeszcze dalej i dalej. Dzisiaj spotkałam wiele osób w tramwaju, we windzie, nawet na ulicy, uśmiechniętych, pogodnych. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
9: Dziękuję pięknie.
11: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

0: Albano Romina Power Libertà na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada, o czym pięknie Państwo dzisiaj opowiadali w pogodnym poranku o swoich sąsiadach. No właśnie, dzisiaj mimo woli albo tych sąsiadów odwiedzamy, albo wspominamy. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem, wychowywałam się na typowym PRL-owskim osiedlu. Pamiętam sąsiadkę, która mieszkała na 4. piętrze i która zawsze schodząc po schodach albo wchodząc w górę, do góry, no bo przecież to były bloki jeszcze bez windy wtedy, zawsze sobie coś śpiewała, czyli taka bardzo pogodna osoba. Pamiętam też sąsiadkę z parteru, która siedziała przez cały dzień, jak było ciepło, w otwartym oknie, oparta na takiej poduszce. Rano wykładała tą poduszkę na parapet, opierała się na niej i spoglądała przez okno, a jak nie było tam sąsiadki, to na poduszce leżał jej jamnik. No i oczywiście to, o czym też Państwo często wspominają, jak się wpadało do siebie po szklankę cukru i zostawało się wtedy na godzinę u sąsiadki czy sąsiada, żeby jeszcze sobie poplotkować i pogadać, albo jak wysiadły korki, akurat nie mieliśmy zapasowych, to też stukaliśmy do wszystkich sąsiadów z pytaniem, czy akurat nie mają zapasowego, żeby pożyczyć. Co ciekawe, to święto jest dosyć młode, bo ono się narodziło we Francji w 1999 roku pod nazwą Fête de Voisin, no i ogarnęło, proszę Państwa, cały świat, tak się wszystkim spodobało. No i nic dziwnego. No ale stosunki sąsiedzkie bywają różne, bo czasami kończą się i tak.
1: Gargol, podejdź na do płota.
2: A na co?
1: Podejdź, jak ja podchodzę.

0: A jednak wrócił Magda Umer na antenie Radia Pogoda. W porze obiadowej zaglądamy oczywiście do garnka. U Magdy Umer zawsze musiała być zupa. Mówiła, że to jest takie magiczne i takie psychologiczne zagranie. To, że w ogóle jest, że stoi sobie w garnku ciepła i pachnąca i że każdy z domowników wie, że po przyjściu do domu czeka na niego właśnie ten garnek z zupą. Często to była pomidorowa, u niej często żurek. Sama bardzo lubiła podobno zupę grzybową i opowiadała, że czasami, kiedy była bardzo zajęta, gotowała oczywiście na 2 dni, ale ten ciepły garnek z zupą zawsze gdzieś tam na kuchni musiał u niej stać. A u Państwa co dzisiaj na obiad? Zupa czy może coś innego? 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.
1: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
2: Autopromocja.
3: Już od 1 czerwca.
4: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
3: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
4: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
3: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii? Szczegóły już wkrótce.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Voyager, Poznań, ulica Świętego Michała 20.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
14: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
12: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: Znowu lecicie?
17: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam

0: Czy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
0: No.
2: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: Międzywojenny przebój w wykonaniu Hanny Banaszek na antenie Radia Pogoda. A teraz czas na inspiracje obiadowe od Państwa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Arkadiusz Lędzin. Pozdrawiam prowadzącą panią Monikę. A dziękuję. Dzisiaj, ze względu, że jest piąteczek, dla mojej fifusi będzie podana zupka pieczarkowa. Następnie sałatka z 7 warzyw z jogurcikiem naturalnym, delikatnym, pire ziemniaczane, jajeczko sadzone, przefiltrowana woda czysta z cytrynką. Pozdrawiam serdecznie panią redaktor, całą ekipę Radio Pogoda. Do widzenia.
0: Do widzenia, dziękuję i życzę Państwu smacznego.

0: Dokładnie tydzień temu w Sopocie odbył się koncert ku pamięci Krzysztofa Krawczyka. Usłyszeliśmy jego największe przeboje w wykonaniu polskich artystów. No jednym się bardzo podobały te nowe wersje piosenek, inni mówili, że wolą oryginał, bo to za bardzo te nowe, za bardzo przekombinowane, ale jedno jest pewne, to zdecydowanie wzbudziło bardzo wiele, wiele emocji. Akurat parostatek zaśpiewali Sydney Polak i grupa Sound and Grace. W tym roku nie tylko mamy 5. rocznicę śmierci Krzysztofa Krawczyka, ale też 80. rocznicę urodzin. No i w tym roku mija też 50 lat od występu Krzysztofa Krawczyka właśnie w Operze Leśnej w Sopocie, gdzie po raz pierwszy zaśpiewał Rysunek na szkle. Także jest dużo okazji do tego, żeby Krzysztofa Krawczyka wspominać. A my robimy to, proszę Państwa, wydaje mi się, w sposób niezwykły, bo szukamy sobowtóra Krzysztofa Krawczyka. Jeżeli Państwo potrafią się ucharakteryzować na Krzysztofa Krawczyka, albo na przykład znają kogoś, kto jest bardzo do Krzysztofa Krawczyka podobny, to bardzo proszę pisać do nas na adres kontakt@radiopogoda.pl, bo szukamy sobowtóra Krzysztofa Krawczyka. Jeżeli właśnie ktoś ze znajomych bardzo go przypomina, to koniecznie namówcie go albo ją, żeby napisał do nas. Przypomnę, kontakt@radiopogoda.pl.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
7: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
6: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
7: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Nie tylko lody. I nie tylko Lego. Specjalne wydanie akcji bonus z okazji Dnia Dziecka. To prawdziwa moc dodatkowych korzyści. 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Spadzim punkty można wymienić promocyjnie na nagrody. Lego Friends albo karty podarunkowe. A każdy, kto dołączy 30 maja do programu, otrzyma voucher na darmowe lody. Centrum Handlowe Auchan Spadzim. auchanspadzim.com.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
6: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl,

0: sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Autopromocja.
3: Za takie telefony kochamy poranki.
4: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
3: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
3: Została ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
14: Radio Pogoda i piątkowe pogodne popołudnie. Już niedługo Herman Hermits, No Milk Today. Czy co mnie w tobie zachwyciło, Ireny Jarockiej? A na razie wiadomości. Jest 15.
15: Iga Świątek górą w pojedynku z Magdą Linet w Paryżu. Potem Rumunia, po tym jak na jej terytorium spadł rosyjski dron. Zajrzymy też na autostradę A4, gdzie rusza ważny i nieco uciążliwy remont.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
15: Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w polskim meczu pokonała Magdę Linet, choć zwycięstwo nie przyszło jej łatwo, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
16: Ten mecz nie był w jej wykonaniu równy. Problemem był pierwszy serwis, niespełna 60% trafionych pierwszych podań. No i sporo piłek, które Magda Linet wygrywała właśnie po tym słabiutkim drugim podaniu. Zresztą, co ciekawe, też Magda miała więcej winnerów, bo 17 w tym spotkaniu. Nie jest to więc jakiś super prognostyk przed meczem czwartej rundy z Martą Kostiuk, bo właśnie z Ukrainką zagra Iga Świątek, a Ukrainka w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, a w sumie 20 spotkań, tylko 4 przegrała.
15: A jutro awans do czwartej rundy French Open zagra Maja Chwalińska. Unia Europejska, NATO i kraje naszego kontynentu wyrażają solidarność i deklarują wsparcie dla Rumunii, na której terytorium spadł rosyjski dron. Bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz we wschodniej Rumunii. Ranne zostały 2 osoby. Tomasz Rochowski.
17: To rażące naruszenie suwerenności Rumunii i europejskiej przestrzeni powietrznej, podkreśla szefowa dyplomacji 27 Kaja Kallas. Sekretarz generalny NATO podkreśla, że lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Mark Rutte wyraził całkowitą solidarność z Bukaresztem i zadeklarował, że sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra jego terytorium. Taką gotowość wyrazili też Amerykanie, Brytyjczycy czy Niemcy. Chcę to wyraźnie zaznaczyć. Sytuacja jest pod kontrolą. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, ale skutkami konfliktu, który toczy się za naszą granicą. Mówił jeden z rumuńskich generałów. Prezydent tego kraju przekazał, że armia nie mogła zestrzelić drona bez narażania cywilów.
15: Solidarność z Rumunią wyraził także prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że rosyjski atak to kolejna odsłona wojny hybrydowej. Noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenie pogodowe pierwszego stopnia dotyczy województwa lubuskiego, większości Dolnego Śląska i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. Będą kontynuowane, ale ze wzmocnionym policyjnym zabezpieczeniem. Igry, czyli Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Decyzję podjęły władze miasta, uczelnia, organizator i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Przypomnę, że wczoraj podczas imprezy doszło do zamieszek i w efekcie przerwania koncertu policja zatrzymała jedną osobę, 17-latka, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Nie ma informacji, by w wyniku zamieszek ktoś odniósł obrażenia. Uwaga kierowcy, ruszył remont autostrady A4 pomiędzy węzłami Przemyśl i Gorczowa. Na początek prace będą prowadzone na prawym pasie trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, w tym objazdów dla samochodów ciężarowych. Remont zakończy się w październiku.
18: Co jest grane w Poznaniu?
19: Urszula Salamon, zapraszam. W Poznaniu trwają juwenalia. Dzisiaj w Parku Jana Pawła na Wildzie wystąpią Golec Orkiestra, Zalia oraz Grupson. Jutro scena należeć będzie między innymi do braci Kacperczyk. A teraz zaglądamy na poznański Grunwald. Przy Taborowej działa już pływalnia. Basen ma 8 25-metrowych torów, jacuzzi oraz saunę. Od dzisiaj do niedzieli czeka tam wiele wodnych atrakcji, między innymi akwazumba, akwaaerobik i pokazy ratownictwa wodnego. W weekend w Poznaniu odbędzie się też mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Na obchody ich dnia zapraszają m.in. Poznania i Food Fyrtel. Przez 3 dni na uczestników będą czekać dmuchańce, animacje, gry i zabawy. W sobotę i niedzielę wydarzenie odbędzie się przed Poznanią, a w poniedziałek w Krystal Forum.
18: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
15: Zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami dłużej, tam miejscami może pokropić się deszcz. Na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 21 w centrum, do 26 na zachodzie kraju.
14: W Radiu Pogoda trwa piątkowe, pogodne popołudnie, które oczywiście zakończymy z przytupem, jak zwykle w piątek, mianowicie naszą piątkową pogodną potańcówką, która zacznie się już o godzinie 18. A tymczasem wracamy do najpiękniejszych melodii. Irena Jarocka za chwilę, co mnie w tobie zachwyciło, czy Herman's Hermits, No Milk Today, będzie też muzyczne wspomnienie Teresy Belczyńskiej.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

za chwilę w Radiu Pogoda Muzyczne wspomnienie Teresy Belczyńskiej, która urodziła się 29 maja 1935 roku. Była wspaniałą aktorką warszawskich teatrów, takich jak Buffo, jak Syrena, czy Teatr Rozmaitości. Wystąpiła też w kilku filmach, ale to, co robiła podobno najlepiej, to właśnie, proszę Państwa, śpiewanie. Zresztą skończyła Wydział Wokalny Wyższej Szkoły Muzycznej imienia Chopina właśnie w Warszawie i specjalizowała się w śpiewaniu piosenek międzywojennych i w ich interpretacji. Miała wspaniałe warunki sceniczne, wysoka, szczupła, brunetka, wielki talent estradowy. Ludwik Sempoliński pod wrażeniem właśnie jej kunsztu, interpretacji tych piosenek międzywojennych, tak wspominał jeden z jej występów. Zachwycony byłem jej 15- czy 20-minutowym show opartym na wiązance międzywojennych piosenek w modnym stylu retro. Wykonanie na najwyższym poziomie, wyglądała na tle zespołu jak gwiazda pierwszej wielkości. U nas Teresa Belczyńska w piosence Sam mi mówiłeś, którą oryginalnie śpiewała Ardonka.

0: Absolutnie.
1: Wojciech Młynarski, absolutnie. Chociaż może dzisiaj bardziej by pasowało. Jesteśmy na wczasach w związku z dzisiejszym wyjątkowym świętem. No właśnie, kto dzisiaj świętuje, to też będzie część takiej szybkiej zagadki dla Państwa, bo w rolę takiej właśnie osoby wcielił się Stanisław Tym w bardzo znanym polskim filmie. Proszę posłuchać.
2: Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie najpierw. Urodziłem się w Wałkini w 1937 roku w lipcu. Znaczy w drugiej połowie lipca właściwie. Dokładnie 17 lipca.
1: W takim razie w jaką rolę, czyli jaki zawód tak naprawdę wybrał dla siebie w tym słynnym filmie Stanisław Tym? 22 444 4004. Przypomnę, że jest to związane z dzisiejszym świętem.
3: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kombrowskiego 449, zaprasza.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
10: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
9: I dla dzieci z rodzicami.
11: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiech i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
16: Została ostatnia reklama.
17: A co tam w Carrefourze?
18: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: Reklama.

0: Wracamy, proszę Państwa, w Radiu Pogoda do mojego pytania o to, w jaką rolę wcielił się Stanisław Tym w tym słynnym filmie o statku płynącym po Wiśle.
1: Z tej strony Andrzej. Jeżeli chodzi o Stanisława Tyma, to oczywiście to chodzi o film Rejs, gdzie wcielił się w postać takiego człowieka do spraw kulturalno-rozrywkowych. Takie stanowisko kiedyś funkcjonowało w różnych takich placówkach. Dziękuję i pozdrawiam.
2: Dzień dobry. Stanisław Tym w filmie Rejs wcielił się w postać słynnego kaowca. Nie każdy gorszy.
0: Dziękuję, oczywiście.
3: Jeżeli chodzi o Stanisława Tyma, w filmie Rejs Marka Piwowskiego pełnił zaszczytną funkcję kaowca.
0: Tak jest, proszę Państwa, a ta zagadka dzisiaj z tego powodu, że dzisiaj obchodzimy wyjątkowe święto. Dzisiaj dzień działacza kultury, albo jak to się dzisiaj mówi, animatora kultury, osoby bardzo ważnej w każdym środowisku. Pracują w domach kultury, na wczasach, w bibliotekach, w wielu innych miejscach, stowarzyszeniach, w klubach seniorów i dzięki ich pracy nasze życie jest bogatsze, ciekawsze. Dzięki nim oglądamy spektakle, koncert, uczestniczymy w koncertach, czyli po prostu zapełniają nam wolny czas. Także bardzo dziękujemy za waszą pracę i trzymamy kciuki, żeby dalej było tak pięknie, jak jest do tej pory.

mówi się o tej piosence, że to pierwsza polska bossa nowa. Muzykę napisał Mateusz Święcicki. Zresztą Czesław Niemen wykonywał go najpierw z grupą bossa nowa, zanim nagrał właśnie ten utwór zespołem Akwarele w tej wersji, w której słyszeliśmy, ale w ogóle to pierwszym wykonawcą tej piosenki był Józef Ledecki, który bardzo krótko, ale jednak śpiewał z czerwono-czarnymi i brzmiało to

0: proszę Państwa, pierwsza polska bossa nowa. Zresztą doczekała się również wersji portugalskiej. Była wykonywana jako standard jazzowy, także piosenka, która ma dosyć bogatą karierę muzyczną. A jeszcze przed 16 w Radiu Pogoda Mireille Mathieu, Padam Padam, czy Bunia z portretu Filipinek.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
4: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
3: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Chojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chojnu.
1: Została ostatnia reklama. Moje.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Reklama. W Radiu Pogoda trwa piątkowe, pogodne popołudnie. Leni już za kilka minut zaśpiewa, słońce sobie lśni, ale na razie wiadomości i prognoza pogody. Jest 16.
10: To kluczowe godziny, mówi minister Kierwiński o walce z pożarem na Mazowszu. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany w sprawie szpiegostwa. Proboszcz z konkursu, tak jest, w archidiecezji lubelskiej.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
10: Marcin Krzemiński. Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że decydujące mają być najbliższe godziny.
12: Sytuacja jest znacznie lepsza, natomiast czekamy na te 4 najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
10: W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Na to wszystko przez panującą suszę. Deszczu pada jak na lekarstwo i jak na tę porę roku jest bardzo ciepło. Majowe upały biją kolejne rekordy w zachodniej i południowej Europie. W okolicach zachodniego wybrzeża Francji odnotowano wczoraj prawie 38 stopni. Isabelle Rodriguez, 46-letnia mieszkanka francuskiego Villeurbanne, mieszka w małym mieszkaniu komunalnym, którego wnętrze w ciągu dnia nagrzewa się nawet do 35 stopni. Aby zachować możliwe do życia warunki, spędza dnie przy całkowicie zasłoniętych oknach.
13: Jeszcze 2 tygodnie temu chodziliśmy w kurtkach i nagle to do nas dotarło. Gorąco jest już od tygodnia, więc mój organizm miał trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
10: W Hiszpanii z powodu gorąca zmarło już co najmniej 36 osób. Z kolei w Wielkiej Brytanii utonęło 11, które szukały ochłody przed wysokimi temperaturami. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa, o czym poinformował na portalu X szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest też decyzja o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. Podjął ją dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu ABW. Służby nie chcą jednak zdradzać szczegółów sprawy ze względu na dobro postępowania. Konsul Rosji w Konstancy persona non grata w Rumunii musi opuścić terytorium państwa. Zamknięty zostanie też konsulat generalny w Konstancy. To reakcja Bukaresztu na wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną Rumunii. W wyniku tego incydentu ranne zostały 2 osoby. Archidiecezja Lubelska wybiera proboszczów za pomocą konkursu. To nowatorski w skali kraju pomysł. Kandydaci muszą mieć minimum 15 lat posługi, przedstawić życiorys i własną wizję na prowadzenie parafii. Zgłosiło się ponad 50 kapłanów, m.in. do parafii w Lublinie, Puławach czy w Chełmie. Teraz czas na rozmowy, mówi ksiądz dr Adam Jaszcz, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
14: Księża mają różne umiejętności, trzeba zadbać o młodzież, w innej parafii o seniorów, jeszcze w innej nie ma ministrantów przy ołtarzu.
10: Trzymamy kciuki za kandydatów, a parafianom oczywiście życzymy zadowolenia z duchowych przewodników wybranych za pomocą konkursu.
11: Co jest grane w Poznaniu?
15: Urszula Salamon, zapraszam. W niedzielę rozpocznie się Enter Enea Festival. Wstęp na pierwszy dzień wydarzenia będzie bezpłatny. Wszystkie koncerty odbędą się w magicznej atmosferze nad Jeziorem Strzeszyńskim. Do naszego miasta przyjadą wielkie światowe gwiazdy jazzu. Dyrektorem artystycznym festiwalu jest znany pianista Leszek Możdżer. A w Teatrze Muzycznym w Poznaniu w ten weekend zobaczycie spektakl Madagaskar. To roztańczony musical dla całej rodziny. Jest oparty na słynnym filmie animowanym o tym samym tytule. Bohaterami są Lew Alex, żyrafa Melman, zebra Marty i hipopotamica Gloria. Na sztukę możecie się wybrać od dzisiaj do niedzieli. Muzyczne emocje czekają nas też wyjątkowo dzisiaj na stadionie Lecha. Zagra tam Sanach. Na koncert może wybrać się nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Artystka wystąpi o 20:00.
11: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
10: Najbliższa noc z opadami deszczu, na zachodzie możliwe również burze. Na termometrach od 5 stopni na Podhalu i północnym wschodzie, przez 10 w centrum, 14 na zachodzie, do 15 nad morzem.
6: Pięć minut po godzinie 16:00, to jest piątkowe, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, z najpiękniejszymi melodiami, z naszą piątkową potańcówką, która wystartuje już za 2 godziny, po godzinie 18:00. Ale wcześniej, konkretnie o 16:30, zaproszę Państwa na konkurs, ani tak, ani nie. Przypomnę, że nagrodą gwarantowaną będzie niebieski kubeczek Radia Pogoda, a dodatkowo można wygrać książkę Jacka Laskowskiego o pracy komentatora sportowego w latach 90. dawno temu na Mundialu, czyli jak odkrywałem Amerykę. Już niedługo poproszę Państwa o zgłoszenia do tego konkursu.
11: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
6: Dzień dobry.

0: Malowana lala, Karin Stanek, przed nim dziecka. No to przypominamy sobie nasze lalki i misie, bo to były takie dwie główne zabawki właśnie z dzieciństwa. A propos misia, proszę Państwa, takie słynne polskie misie, co Państwu przychodzi do głowy? Misie nie chce, może ktoś z Państwa powie, tak, ale to nie o to chodzi. Koralgol na pewno. Jaki jeszcze? Miś z Zakopanego też. Co tam dalej? Uszatek. Biały miś, tak, dla dziewczyny z piosenki też, ale jest jeszcze jeden bardzo słynny miś.
1: Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości.
0: Czyli słynny miś z filmu Miś i proszę Państwa, takie mini wersje tego misia, słomianego misia z misia można będzie wygrać właśnie w Dzień Dziecka na antenie Radia Pogoda. Wystarczy tylko wejść wcześniej na naszą stronę radiopogoda.pl i tam znajdą Państwo taki formularz zgłoszeniowy do tego konkursu. Proszę napisać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób pielęgnujecie swoje wewnętrzne dziecko. Tam trzeba też wpisać imię, numer telefonu do siebie, no i potem wystarczy czekać na to, aż my oddzwonimy do Państwa, nagradzając te najciekawsze Wasze wypowiedzi. To się będzie działo już w Dzień Dziecka na antenie Radia Pogoda. A mi się chce grać ładne piosenki dla Państwa. Smokey, don't play your rock and roll to me.

0: No ja nie proszę o list, tylko o telefon od tych z Państwa, którzy chcieliby wygrać książkę Jacka Laskowskiego dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę, bo to jest nagroda główna w konkursie, ani tak, ani nie. A nagrodą gwarantowaną jest niebieski kubeczek z logo Radia Pogoda. Ale o Amerykę będę dzisiaj pytać w pytaniach w związku z tytułem książki pana Jacka, książki, którą mogą Państwo wygrać. Oczywiście czekam już teraz na Wasze telefony, nasz numer 22 444 40 04. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Już od 1 czerwca.
3: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
2: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
3: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
2: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii? Szczegóły już wkrótce.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udos kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Została ostatnia reklama.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
11: Z rozkoszy tego świata ilości niepomiernej zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata. Herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
1: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno.
2: Poszła sobie razem z herbatą.
3: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić.

0: proszę Państwa, ale ja już tutaj zaczęłam trochę potańcówkę wcześniej przy tej piosence. Abba, honey, honey, no nie można naprawdę przejść obojętnym obok takich przebojów jak ten. Za 29 minut 17, zagrajmy.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: A dzisiaj witam serdecznie Panią Kazimierę. Dzień dobry. Halo, halo, Pani Kazimiero, słyszymy się?
2: Tak, słyszymy.
0: Cieszę się. Pani Kazimiero, nie powiedziała mi Pani, a właściwie ja nie zapytałam, skąd Pani jest?
2: Mieszkam w Krakowie.
0: Pani Kazimiera z Krakowa, czyli tak. Dwa razy K. No dobrze, niech tak będzie. Ale my się będziemy przenosić, Pani Kazimiero, do Ameryki, bo o to będę pytać dzisiaj w konkursie, dlatego że do wygrania jest książka Dawno temu na Mundialu, czyli Jak odkrywałem Amerykę, Jacka Laskowskiego. A ma już Pani niebieski kubeczek Radia Pogoda, bo to jest taka nagroda na powitanie, że tak powiem.
2: Bardzo mi miło.
0: Pani Kazimiero, zadanie polega na tym, żeby Pani dobrze odpowiedziała na 5 moich pytań i nie można używać w czasie tego konkursu dwóch słów, czyli tak i nie. No i trzeba się niestety z tym wszystkim wyrobić, mówiąc kolokwialnie, w 30 sekund. Czy jest Pani gotowa?
2: Tak, jestem.
0: No to dobrze. Uwaga, zaczynamy. Czy Stany Zjednoczone leżą w Ameryce Południowej?
2: Prawdopodobnie.

0: To nie jest dobra odpowiedź, bo one leżą w Ameryce Północnej, pani Kazimierzu.
1: Ja powiedziałam prawdopodobnie.
0: No tak, ale to sugeruje, że mogą leżeć w Ameryce Południowej, a nie mogą leżeć w Ameryce Południowej, niestety.
1: Czyli już odpadłam.
0: No tak, pani Kazimiero, no niestety. Ale kubeczek oczywiście Radia Pogoda się należy, jak najbardziej, pani
1: dziękuję,
0: Kazimiero. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Dobrego, dziękuję bardzo.
2: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

prywatki, to pan Wojtek też wie, zamienił się, proszę państwa, teraz w potańcówki i te wspomnienia dawnych lat można odnaleźć, słuchając Radia Pogoda w każdy piątek po 18:00. Dzisiaj również oczywiście serdecznie zapraszam. A jeszcze przed 17:00 na naszej antenie Iść w stronę słońca, słoneczna piosenka 2+1, czy Jackie Wilson i Reed Pettit.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.

0: gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start.
5: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
4: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
5: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
4: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
6: Poznań Plaza.
7: Została ostatnia reklama.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Piątek to tradycyjnie dość trudny czas na drogach, sporo kolizji i wypadków. Na początek Mazowsze, na drodze krajowej numer 50 między Mszczonowem a Grójcem doszło do zderzenia trzech samochodów dostawczych. Jedna osoba została ranna, wprowadzono ruch wahadłowy. Na S8 między węzłami Bemowo a Lazurową doszło do awarii osobówki. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Utrudnienie też na krajowej dwójce w miejscowości Strzyniec w Lubelskiem. Doszło do zderzenia dwóch osobówek, jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana.
13: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
6: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
5: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
6: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
13: Radio Pogoda poleca się na piątkowe pogodne popołudnie z najpiękniejszymi melodiami, m.in. Franka Sinatry, Jerzego Połomskiego czy Ewy Bem. Usłyszymy ich już za kilka minut. A na razie wiadomości. Jest 17.
14: Dobre wieści z Mazowsza. Pożar w powiecie wołomińskim pod kontrolą. Dobre wieści też dla naszych portfeli dotyczące inflacji. Za chwilę też Iga Świątek po meczu z Magdą Linet.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
14: Marcin Krzemiński. Dobre wieści płyną z lasów na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego, gdzie strażacy od wczoraj walczą z wielkopowierzchniowym pożarem. Udało się zlikwidować wszystkie otwarte zarzewia ognia. Sytuację na miejscu śledzi Jakub Medek.
16: Niepokój strażaków wciąż budzi aura, szczególnie wiatr, który po południu znów przybrał na sile. W sumie, jak wlicza brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Komendy PSP, ogień objął od wczoraj około 300 hektarów, głównie sosnowego lasu.
17: Miejmy nadzieję, że ta pogoda się poprawi, ale z całą mocą chcę podkreślić, że praktycznie w tej chwili ten pożar jest już pod kontrolą.
16: Strażak podkreśla, że nawet przy sprzyjających warunkach dogaszanie i zabezpieczenie pożarzyska potrwa jeszcze wiele godzin i będzie absorbować wielkie ilości ludzi i sprzętu.
17: Cały czas pracuje tutaj na miejscu ponad 800 strażaków, ponad 200 pojazdów różnego typu, samochodów, kładów, przyczepy.
16: Sam pożar leśnicy zauważyli wczoraj po południu. W pierwszej, szczególnie gwałtownej fazie zagrażał jednej z okolicznych miejscowości, z której służby ewakuowały kilka osób.
14: Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Od 22 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie do zbierania deszczówki przy domach jednorodzinnych. Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść 8 tysięcy złotych, poinformował resort klimatu i środowiska. Budżet programu to 173 miliony złotych. 10 miesięcy nieodpłatnych prac na cele społeczne i 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia. To kara, jaką sąd Warszawa Śródmieście wymierzył dziś Robertowi Bąkiewiczowi. Uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej podczas strajku kobiet w 2020 roku. Bąkiewicz nie przyznał się do winy, wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia miliona złotych 51-letniemu mieszkańcowi powiatu z Zgorzeleckiego. Według śledczych miał on znaleźć worek pieniędzy, który 18 maja zgubili podczas transportu konwojenci. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów, grozi mu rok więzienia. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Pokonanie rodaczki zajęło jej niespełna półtorej godziny, a po meczu była zadowolona z dwóch elementów gry.
11: Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami, trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
14: A o ćwierćfinał French Open Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
15: Pogoda.
14: W nocy na termometrach 5 stopni na Podhalu, 10 w centrum, 14 na zachodzie, 15 nad morzem. Możliwe opady deszczu, a na zachodzie również burze.
13: Już za godzinę zaczynamy piątkową pogodną potańcówkę. Na razie wracamy do najpiękniejszych melodii. Jerzy Połomski za chwilę zaśpiewa swój wielki przebój, bo z dziewczynami. No i oczywiście przyjmę kogoś z Państwa do Klubu Pogodnych Ludzi. Przypomnę, jeżeli chcą być Państwo w paczce przyjaciół Radia Pogoda, to proszę koniecznie wysłać swoje zgłoszenie, korzystając z formularza, który znajdziecie na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl.
15: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
13: Dzień dobry.

0: miłości i małżeństwie. Love and Marriage, Frank Sinatra w Radiu Pogoda. Wspominałam o znanych polskich misiach, łącznie z Mi się nie chce, a Państwo kontynuują ten temat.
1: Dzień dobry dla mojego kochanego Radia Pogoda, dla najwspanialszej pani Moniki.
0: Dzień dobry.
1: Jak rozmawiamy o misiach, to przypomniała mi się taka bajeczka z dzieciństwa. Co prawda nie była to bajeczka produkcji polskiej, ale radzieckiej. Aha. Niezależnie od rozmaitych ideologii, tytuł tej bajeczki był Miś Kuleczka. I naprawdę ten Miś Kuleczka był taki śliczny, kochany, ładny. Pamiętam, że miał takie śliczne oczka, ten Miś Kuleczka. Pozdrawiam wszystkich bardzo cieplutko, Andrzej z Krakowa.
0: Dziękuję panie Andrzeju, też pozdrawiam. I teraz mi się przypomniał jeszcze jeden miś, absolutnie nie bajkowy, tylko prawdziwy, o którym też trzeba wspomnieć, bo to jeden z najsłynniejszych misiów, jeżeli nie najsłynniejszy w naszej historii, czyli miś Wojtek, który przeszedł razem z armią Andersa szlak bojowy, był też pod Monte Cassino i chyba to był jedyny niedźwiedź na świecie, który dosłużył się stopnia kaprala. No i jak przystało na żołnierza, lubił piwo, słodycze, a nawet palił, a właściwie zjadał żołnierzom papierosy. Przypomnę, że misia z misia z kolei można będzie zdobyć w Dniu Dziecka, czyli w poniedziałek na antenie Radia Pogoda, szczegóły na naszej stronie radiopogoda.pl. A teraz Ewa Bem, która w misiu przecież śpiewała.

0: mówiłam Państwu, że do Klubu Pogodnych Ludzi, czyli do paczki przyjaciół Radia Pogoda, można się zgłosić wypełniając formularz, który znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl, ale można też zgłosić się dzwoniąc do nas pod numer 22 444 4004. I tak zrobił Pan Janusz.
1: Dzień dobry. Chciałbym zostać członkiem Klubu Pogodnych Ludzi. Z wyrazami szacunku, Janusz.
0: Ja do pana Janusza postaram się za kilka minut oddzwonić.
2: Radio Pogoda.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kombrowskiego 449, zaprasza.
7: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.
1: Reklama.
10: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.

0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, Monika Tarka, Radio Pogoda. Rozumiem, dzień że dobry. Rozmawiam z panem Januszem.
1: Tak, dokładnie.
2: Panie Januszu, dzwonię z Klubu Pogodnych Ludzi do pana. Wyraził pan bardzo uprzejmą chęć bycia w klubie, ale nie powiedział pan jednej rzeczy, czyli dlaczego chciałby pan należeć do tej paczki przyjaciół Radia Pogoda.
1: Dlatego, że lubię przyjaciół, lubię dobrą muzykę, lubię dobrych prowadzących, a ponadto no często słucham, już od 8 lat, a teraz jestem człowiekiem chorym, leżę w łóżku tak sporadycznie i słucham was od rana do rana, tak powiem.
2: Od rana do rana, to dobre.
1: Od rana do rana, tak, dokładnie.
2: A dlaczego tak skromnie pan o nas mówi, panie Januszu, że tylko dobra muzyka, dobrzy prowadzący, a nie wspaniali, najlepsi?
1: O, właśnie, przepraszam.
2: Tak z przymrużeniem oka, tak. Oczywiście tylko.
1: Przepraszam.
2: Tak. Czyli mówi pan, że jest z nami od 8 lat, a jak pan trafił tak. W takim razie na Radio Pogoda?
1: W telefonie przez przypadek czytałem dobrego radia i tak pozostało.
2: Mm-hmm. A skąd pan jest w takim razie, że przez aplikację pan nas słucha?
1: Ja jestem ze Sława. Sława to jest lubuskie województwo nad jeziorem pięknym.
2: Tak się nazywa? Sława? Tak?
1: Tak, dokładnie.
2: Czy ktoś
1: tak.
2: sławny pochodzi ze Sławy?
1: O nie.
2: Jeszcze nie, bo to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
1: Oczywiście, dokładnie. Wyjęła mi pani z ust, pani Moniko.
2: No, ale słyszę, że pomimo tej sytuacji, o której pan opowiada, swojej życiowej, to jednak zachowuje pan pogodę ducha, bo też słyszę i radość w głosie i właśnie taki ma pan pogodny

0: inaczej widzę stosunek do świata.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Takim zawsze byłem i takim się pozostałem.
0: Panie Januszu, no ja dzwonię oczywiście z taką informacją do pana. Mam nadzieję, że też wywoła uśmiech na twarzy. No,
2: witaj w klubie pogodnych ludzi.
0: Że witamy o, super. W klubie.
1: Super. Dołączyłem do grupy.
0: Tak jest. Dołączył pan do grupy przyjaciół, do klubu pogodnych ludzi.
1: Składę dłoń na serce i serce dziękuję. Pani.
0: Ja również za to, że pan nas słucha i że pan jest z nami od rana do rana, jak zresztą pan sam powiedział.
1: Tak, dokładnie.
0: Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia w takim razie, panie Januszu.
1: Dziękuję, panie Mungu. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście po prostu.
2: Klub pogodnych ludzi. Radia Pogoda.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie

0: Ze starych płyt, z pocztówek dźwiękowych, przeboje z lat 50., 60., 70. królować będą, proszę Państwa, po 18 w naszej cotygodniowej, piątkowej, pogodnej potańcówce, którą Państwo doceniają. Jak zresztą mówiła w tym tygodniu pani Ania, którą przyjęłam do klubu Pogodnych Ludzi, pani Anna, która nagrywa tańce latynoamerykańskie, ale nie tylko, ze Stefano Terracino.
1: Piątki potańcówki to jest naprawdę, to już jest szczyt marzeń.
0: Także zapraszam serdecznie. Dzisiaj nawet, proszę Państwa, będzie La Bamba w potańcówce z Radiem Pogoda. A my słyszymy się jutro po 14, więc do usłyszenia. Monika Tarka, przyjemnego wieczoru.
2: Radio Pogoda. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie masz.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.

0: Dzięki do Media Markt.
1: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start.
2: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
1: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
2: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
1: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
2: Poznań Plaza.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Wyjeżdżamy na drogi i hamujemy, bo na większości wylotówek w dużych miastach korki, czyli taki typowy piątek. Spore utrudnienie na A2 między węzłami Poznań-Komorniki i Poznań-Luboń. Doszło do zderzenia dwóch osobówek, na szczęście brak rannych. Zablokowany pas szybki w kierunku Warszawy, wprowadzono tam przejazd pasem wolnym. Utrudnienie też na S8 między węzłami Bemowo i Lazurowa. Doszło do awarii osobówki, zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 Grudnia 5. www.travel.pl

0: właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl. Autopromocja.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start.
4: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
3: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
4: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
3: Misja Ruch. Dzień Dziecka w Poznań Plaza.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Została ostatnia reklama.
5: Nie tylko lody. I nie tylko Lego. Specjalne wydanie akcji bonus z okazji Dnia Dziecka. To prawdziwa moc dodatkowych korzyści. 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Spadzim punkty można wymienić promocyjnie na nagrody. Lego Friends albo karty podarunkowe. A każdy, kto dołączy 30 maja do programu, otrzyma voucher na darmowe lody. Centrum Handlowe Auchan Spadzim. auchanspadzim.com.pl.
6: Reklama. To jest Radio Pogoda o godzinie 18:00. Czas na najnowsze wiadomości, a zaraz po nich zaczynamy piątkową, pogodną potańcówkę.
7: Z ogniem i czasem walczą strażacy gaszący pożar pod Warszawą. Mamy komentarze do decyzji prezydenta o odebraniu orderu Załęskiemu. Weekend za złotówkę w pociągach w Małopolsce to z okazji Dnia Dziecka.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kluczowy będzie wiatr w najbliższych godzinach, przyznają strażacy, którzy gaszą pożar lasu pod Warszawą w powiecie wołomińskim. Na razie jeszcze mocno nie wieje, ale prognozy przewidują, że sytuacja może się z każdą godziną pogarszać. Premier Donald Tusk, który był na miejscu, powiedział, że służbom w radzeniu sobie z żywiołem pomaga nowoczesny sprzęt.
9: Sprzęt, który pozwala dzięki nowoczesnym technologiom na bardzo dokładny monitoring, zrzuty wody mogą być precyzyjne.
7: Na miejscu pracuje ponad 1000 osób, w tym strażacy i strażacy ochotnicy. W szkole w Międzylesiu trwa dla nich wielkie gotowanie, mówi szkolna pedagog Alicja Kowalska.
10: Żurek, była pomidorowa, ale nie poszła. Żurek idzie najlepiej. Kanapki, baton energetyczny, coś co wspomaga, że tak powiem, panów, żeby mieli więcej siły.
7: Pożar w okolicy Międzylesia wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Jak słyszymy, w grę może wchodzić zarówno susza, jak i celowe podpalenie. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymirowi Załańskiemu order Orła Białego, który przyznał prezydent Andrzej Duda. To po decyzji ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imienia bohaterów UPA. Polscy politycy od lewa do prawa krytykują decyzję Załańskiego. Różnią się jednak w ocenie, jaka powinna być reakcja polskich władz. Jedni chcą ostrej i konfrontacyjnej, drudzy wyważonej i nastawionej na kompromis.
11: To jest gest potrzebny, to jest gest mocny, ale musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii, uderzanie w polską pamięć historyczną niezwykle bolesną.
7: Mówił były wiceminister spraw zagranicznych poseł Szymon Szynkowski-Welsenk z PiS. Z kolei minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz patrzy na to przez pryzmat aktualnych polskich interesów.
12: Zełenski absolutnie nie powinien był tego zrobić, bo to jest w Polsce odbierane jako antopolskie i zasadnie odbierane, ale eskalowanie z kolei tego w tak dramatyczny sposób przez naszego prezydenta w sytuacji, kiedy właśnie dzisiaj zlądowały ruskie drony w Rumunii, to też nie jest dobre.
7: Decyzji prezydenta na razie nie chce oceniać szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
13: Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej.
7: Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek kapituły orderów oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii kapituły. Prezydent USA Donald Trump chce już zamknąć temat konfliktu z Iranem. Na dziś zwołał spotkanie w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć tam ostateczną decyzję w sprawie oczekiwanego porozumienia. We wpisie na platformie Truth Social Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Pociągi i autobusy regionalne za jedyną złotówkę to promocja w ten weekend dla dzieci i młodzieży w Małopolsce. O promocji na Dzień Dziecka mówi Magdalena Opyt z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
14: W pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach Podregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
7: Po Małopolsce taniej będzie można też podróżować za tydzień w długi weekend od 4 do 7 czerwca. Ta promocja dotyczy już nie tylko dzieci, ale całych rodzin.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Błażej Kulesza, zapraszam. Iga Świątek górą w polskim spotkaniu na French Open. W dwóch setach rozprawiła się z Magdą Linet, wygrywając 2 razy po 6-4. W niedzielę czekają pojedynek z Ukrainką Martą Kostiuk, która w tym sezonie wygrała wszystkie spotkania na mączce. W Budapeszcie trwają ostatnie przygotowania do jutrzejszego finału Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain a Arsenalem Londyn. W Paryżu za to trwa mobilizacja policji, bowiem rok temu, gdy PSG sięgnęło po tytuł w mieście, wybuchły zamieszki.
16: Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
8: Pogoda.
7: Jutro ciepło, bo od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 21 stopni w centrum, do 24 na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu od 14 do 17 stopni. Zachmurzenie jutro duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu będą się przemieszczać od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu na wschód kraju.
16: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu?

0: autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Yeah.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super! Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
14: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Została ostatnia reklama.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
18: Reklama.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Utrudnienie na czwórce na odcinku między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Doszło do awarii ciężarówki, ruch w kierunku Wrocławia odbywa się tylko lewym pasem. Ruszył też remont autostrady A4 między węzłami Przemyśl i Korczowa. Na początek prace prowadzone są na prawym pasie trasy. Prowadzono czasową organizację ruchu, w tym objazdy dla samochodów ciężarowych. Ten remont potrwa do października.

0: masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Została ostatnia reklama.
11: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
12: Słuchajcie, Radia Pogoda, jest godzina 19, trwa u nas pogodna piątkowa potańcówka, do której wracamy już za kilka minut, ale na razie wiadomości.
13: Pożar lasu pod Warszawą może wpłynąć na zdrowie mieszkańców. Po ataku rosyjskiego drona Polska wyraziła solidarność z Rumunią. Stoły zastawione chłodnikiem. Wilno przyciąga w ten weekend turystów w nietypowy sposób.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż są na miejscu pożaru w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Pojawiają się tam nowe zarzewia ognia, a lekarze przyznają, że ulatniający się dym może spowodować u mieszkańców poważne konsekwencje zdrowotne.
14: Najczęściej są to objawy pod postacią pieczenia gardła, kaszlu, może być duszność, może być świszczący oddech, już szczególnie u pacjentów, którzy mają przewlekłe choroby płuc.
13: Mówi lekarz z oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala w Łodzi, dr Tomasz Karauta.
14: Ból w klatce piersiowej, zaostrzenie właśnie astmy czy POHP, czyli chorób obturacyjnych, ale dym może zwiększać również liczbę hospitalizacji układu sercowo-naczyniowego.
13: W szczytowym momencie z pożarem walczyło około 800 strażaków. Ponadto w akcji biorą udział także policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z dzisiejszym atakiem rosyjskiego drona. Wysłany przez Moskwę bezzałogowiec przekroczył rano rumuńską przestrzeń powietrzną i uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, oddalonego około 20 km od granicy z Ukrainą. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło, mimo że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Całus.
15: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w myśliwce F-16 z bazy w Peteszce. Mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
13: W odpowiedzi na uderzenie drona rumuńskie władze nakazały rosyjskiemu konsulowi w mieście Konstanca opuszczenie kraju. To może być jedna z najtrudniejszych rekrutacji ostatnich lat dla świeżo upieczonych maturzystów. Na uczelnię od października trafi rocznik z wyżu demograficznego, więc walka o indeksy, szczególnie na najpopularniejszych kierunkach, może być większa. O przygotowaniach do naboru na Uniwersytecie Jagiellońskim rozmawiała Katarzyna Mynarczyk.
16: Wśród nich są kierunki łączące tradycyjną naukę z technologią, m.in. humanistyka cyfrowa. Trenowanie sztucznej inteligencji bez humanistów nie jest możliwe, mówi kierownik działu rekrutacji Komunikacji na Uniwersytecie Jagiellońskim Kamil Gajęcki.
1: W miarę rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy coraz bardziej, że te kompetencje właśnie takie językoznawcze, humanistyczne zaczynają również pełnić coraz większą rolę w świetle tego, że chcemy, żeby te modele językowe były coraz bardziej precyzyjne.
16: Nowa oferta ma odpowiadać na zmieniający się rynek pracy i rozwój sztucznej inteligencji. Studenci będą się uczyć m.in. analizy danych, korzystania z narzędzi AI, tworzenia treści cyfrowych. Kierunki mają też mieć bardziej praktyczny charakter z projektami i współpracą z branżą.
13: Rejestracja na UJ-cie rusza 1 czerwca. Pierwsze wyniki rekrutacji uczelnia ogłosi w lipcu. Całe miasto w kolorze różowym. W Wilnie rozpoczął się festiwal chłodnika Pink Soup Fest. Na początek Pink Break, czyli różowa przerwa na lunch, podczas której mieszkańcy i turyści zostali zaproszeni na litewską chłodzącą zupę na bazie botwiny. W powszechną akcję włączyły się litewskie restauracje i kawiarnie. Chłodnik serwowano dziś w miejscach pracy, ale także na zewnątrz, bo stoły z litewskim chłodnikiem ustawione dziś były wzdłuż niektórych wileńskich ulic, a nawet w Wileńskim Dworcu Kolejowym.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Błażej Kulesza, zapraszam. Nie udało się w singlu, jest za to sukces w deblu. Magdalena i Ukrainka Julia Storodubcewa po trzysetowym boju pokonały w pierwszej rundzie French Open gospodynie francuski Elze Jacquemot i Sarę Rakotomangę 3-6, 6-4 i 6-3. Przedstawiciele związków sportowych, którzy domagają się odwołania Radosława Pisiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dopiero dziś złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Decyzje w tym zakresie podejmie zarząd PKOL-u.
0: Pogoda.
13: Sobota będzie ciepła, bo jutro do 18 stopni na północnym wschodzie, do 21 w centrum i 24 na zachodzie, nad morzem i na Podhalu od 14 do 17 stopni. Będzie ciepło, ale ze sporym zachmurzeniem, ale także z większymi przejaśnieniami na wschodzie początkowo, a po południu także na zachodzie. Przelotne opady deszczu będą się przemieszczać od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu na wschód kraju.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił mi.

0: że raz dano zraz przybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Autopromocja.
2: Już od 1 czerwca.
3: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
2: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
3: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
2: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii?
4: Szczegóły już wkrótce.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Auto Compol, koncesjoner Renault, Poznań Kamprowskiego 449, zaprasza.
2: Została ostatnia reklama.
9: Z okazji Dnia Dziecka dużo zdrowia, uśmiechu i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy Deli Park. Park edukacji i rozrywki.

0: polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na Carrefour.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Została ostatnia reklama.
18: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

ostro tłem, jeszcze dyszę pod białym całunem. Biały bal, biały sen, biały bal, siostro tlen, siostro bandaż i opatrunek. Biały bal, biały sen, biały bal, siostro

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Nie tylko lody. I nie tylko Lego. Specjalne wydanie akcji bonus z okazji Dnia Dziecka. To prawdziwa moc dodatkowych korzyści. 30 maja w centrum handlowym Auchan Spadzim punkty można wymienić promocyjnie na nagrody. Lego Friends albo karty podarunkowe. A każdy, kto dołączy 30 maja do programu, otrzyma voucher na darmowe lody. Centrum handlowe Auchan Spadzim. Auchan Spadzim.com.pl.
8: Reklama.

0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Została ostatnia reklama.
7: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.

No, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Pogodna potańcówka Radia Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: emocje.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a dziś zacznę od kultury i chyba nie muszę wyjaśniać dlaczego. Tak, tak, chodzi o Teatr Muzyczny w Poznaniu. Właśnie wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby. Byłem na miejscu z mikrofonem.
5: Na ten teatr Poznań czekał 70 lat.
4: Mówi Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu.
5: Myślę, że to jest i zasługa pokoleń i artystów i wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak spasować, tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta i to taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności.
6: To warto wiedzieć.
5: Budujemy, jesteśmy bardzo już zaawansowani, no i w terminie na koniec grudnia 2028 odbierzemy teatr od generalnego wykonawcy. Lubimy to nazywać wyzwaniami, one są, one będą i myślę, że mamy nadzieję, że popełnimy jak najmniej błędów, bo każdy oczywiście popełnia błędy, ale tak dobrze się przygotowywaliśmy do tej inwestycji. Poprosiliśmy naszych kolegów z całej Polski, również z zagranicy, żeby podzielili się z nami tym, co im się nie udało w ich nowych realizacjach. I myślę sobie, że udało nam się te wszystkie trudności wyłapać i na tyle optymalnie zaadaptować do tego budynku, który zaprojektował profesor Legler, że, no, że będziemy wszyscy dumni z tego miejsca, a to będzie miejsce bardzo funkcjonalne, bardzo piękne i mam nadzieję, że stanie się wizytówką Poznania. Myślę sobie, że jak budowano w średniowieczu wielkie katedry, to one się zmieniały przez wiele lat i myśmy sobie dali tę szansę, żeby ten projekt nie był projektem starym, tylko pracowaliśmy w trybie do projektu i wybuduj. To było dla nas bardzo wygodne i jest dla nas bardzo wygodne, bo my cały czas pracujemy nad wystrojem wnętrz, nad projektem wnętrz. To nam daje możliwość, że ten teatr będzie naprawdę naj. I proszę uwierzyć, że przykładamy do tego wielką wagę, żeby najlepsza akustyka, najlepsze systemy nagłośnieniowe, cała technologia, ale też wygląd tego budynku sprawił, że na lata właśnie on stanie się jakimś takim miejscem bardzo przez poznaniaków lubianym i rozpoznawalnym. Park Wody i Muzyki to jest kolejny etap i będzie realizowany jako opcja w tym przetargu. Cały czas grunt pod Park Wody i Muzyki należy jeszcze do PKP. Toczą się rozmowy z miastem Poznań. Jest gotowość przekazania tego gruntu. Jak tylko ten grunt formalnie trafi do miasta Poznań, to koncepcja, którą stworzyliśmy, przerodzi się w projekt tego parku. Następnie razem z Akwanetem Retencją będziemy tam projektować to, żeby z tego wielkiego dachu budynku ta woda zasilała małe stawy, małe cieki wodne, które w tym parku się znajdą. Przez to to będzie piękne dojście z dworca głównego do samego teatru i do ulicy Święty Marcin. Park będzie się ciągnął pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Składową, która przebije się i ulicą Skośną, która przebije się do tej nową Skośną, która przebije się do ulicy Składowej. Będzie takim klinem dochodził na tyły teatru. To foyer teatru, bardzo piękne i otwarte na co dzień, od rana do wieczora. Będzie też stanowić taką, brzydko mówiąc, ekskluzywną poczekalnię dla tych, którzy będą przyjeżdżać do Poznania, czy z niego odjeżdżać.
7: Bardzo potrzebne. To będzie miejsce, gdzie będą grane najlepsze spektakle w całej Polsce.
4: A miejsce, przed którym się znajdujemy?
7: Myślę, że na pewno wykonawcy i wszyscy, którzy myśleli nad pomysłem, gdzie ma być teatr, wiedzieli, co mają robić.
8: No wielkie są oczekiwania. Jak wielka jest ta powierzchnia tego teatru w przyszłości.
9: Liczymy na tłumy, liczymy na komplety, liczymy na wiele spektakli przy pełnej widowni.
4: Czyli co, odliczacie już?
8: Tak, odliczamy.
9: Miesiące, lata.
10: No samo centrum i serce Poznania, więc wszędzie blisko, z dworca blisko, publiczność będzie miała dobre warunki, szybko można się dostać na spektakl. Jesteśmy w samym centrum, w pięknych okolicznościach architektonicznych, więc mamy nadzieję, że to miejsce się sprawdzi.
5: Mamy zapewnione finansowanie na realizację tak zwanego zamówienia głównego, ale jesteśmy już po rozmowach, miasto Poznań z już Urzędem Marszałkowskim i wczesną jesienią uruchomiony zostanie indywidualnie skierowany dla teatru projekt, konkurs na środki z Unii Europejskiej, które Marszałek Województwa Wielkopolskiego posiada w swoich zasobach. To pozwoli nam domknąć ten projekt, wyposażyć teatr w najnowsze nagłośnienie, w to wszystko, co będzie stanowić o sile naszego teatru. To będzie na pewno najnowocześniejszy teatr w Polsce, jeżeli nie w tej części Europy. Nasi specjaliści wrócili niedawno z San Francisco i z Londynu, gdzie badali systemy dźwięku imersyjnego, które jeszcze dopiero są zastosowane w kilku teatrach na świecie. Dlatego jesteśmy pewni, że przeskoczymy o kilkanaście lat te wszystkie miejsca, które powstawały niedawno w Polsce, więc warto było czekać. To będzie scena ponad 250 metrów kwadratowych z zapadniami, z najeżdżającymi wózkami, sceną obrotową. Ogromna przestrzeń do realizacji nie tylko naszych spektakli, ale też festiwali czy jakichś zewnętrznych imprez. Foyer przepiękne, bardzo przestronne, przeszklone, widoczne z miasta. Z niego też będzie można obserwować miasto, więc będzie tak zwanym trzecim miejscem, w którym właśnie będzie się można spotkać. Ta otwarta przestrzeń też spowoduje, że ten najbardziej z demokratycznych teatrów, jakie są, czyli teatr muzyczny, bo jest on dla wszystkich, będzie taką rzeczywiście wizytówką otwartości naszego miasta i nas jako instytucji.
4: Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podkreśla.
1: Ja chciałem przede wszystkim poinformować przy tej okazji, że mamy w pogotowiu przygotowane środki z funduszy Unii Europejskiej. Teatr złożył wstępną, tak zwaną fiszkę. To jest ta część dotycząca wyposażenia budynku i projekt przeszedł wstępną weryfikację. Ta weryfikacja daje nadzieję, że on stanie się projektem tak zwanym niekonkurencyjnym. Teatr w październiku najprawdopodobniej złoży ostateczny wniosek i będziemy mogli zadysponować z Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 66 950 000 zł na wyposażenie tego budynku. W tym zakresie znajdzie się wyposażenie kompleksowe dużej i małej sceny, czyli kwestie multimediów, kwestie oświetlenia, kwestie nagłośnienia. To jest pierwszy punkt tego projektu. Drugi to są wyposażenia siedziska, zarówno sali głównej, ta sala to jest na 1200 osób, sala kameralna na 300 osób. Tam są wszelkie zachowane parametry dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. I trzeci element tego projektu to jest wyposażenie zaplecza, tego zaplecza scenicznego, biurowego, socjalnego, więc kompleksowe wyposażenie tego obiektu będzie po stronie funduszy unijnych. Całość kosztów tego wyposażenia to jest ponad 95 milionów złotych. 66 950, tak na dzisiaj kosztorys opiewa, będzie dysponowane z naszego regionalnego programu z funduszy Unii Europejskiej. No właśnie wkładamy te pieniądze unijne, czyli 66 950 000, tak opiewa dzisiaj kosztorys. On jeszcze może oczywiście ulegać pewnej weryfikacji, ale te pieniądze zarezerwowaliśmy w naszym regionalnym programie operacyjnym Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.
2: Inwestujemy bardzo dużo w kulturę, najwięcej w historii Poznania. To jest naprawdę dla mnie bardzo istotne, że teatr muzyczny, który ma taki poziom artystyczny, będzie miał siedzibę i miejsce do pracy na poziomie dostosowanym do swoich artystycznych możliwości.
4: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
2: Bardzo się cieszę, to jest też inwestycja, którą wspiera starosta poznański i ten teatr muzyczny jest Poznaniowi bardzo potrzebny. Mamy już też jakby w trakcie budowy szkołę muzyczną na terenie targów, to też jest bardzo ważne. Mamy Akademię Muzyczną, która też święci sukcesy, bo przecież dużo nie brakowało, a finalistka konkursu szopenowskiego to właśnie byłaby wychowanka Akademii Muzycznej. No i tuż obok Akademii Muzycznej powstaje Teatr Muzyczny. Domykamy tak naprawdę ten system, także te inwestycje w kulturę są bardzo istotne i bardzo się cieszę, że Poznań i Wielkopolska stawia na kulturę.
4: Według planu budynek zostanie oddany 20 grudnia 2028 roku. Ma to być największy teatr muzyczny w Polsce.
6: Kryminalny Poznań.
4: Przyszli po pieniądze seniorów, zostali zatrzymani przez poznańskich kryminalnych. Już teraz szczegóły.
11: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zajmujący się zwalczaniem oszustw metodami na tak zwaną legendę, rozpoczęli intensywne działania operacyjne zaraz po tym, jak uzyskali informacje o przestępstwach, które są popełniane na terenie Poznańskiej Północy oraz Nowego Miasta, dotyczące oszustw. Choć sprawcy posługiwali się różnymi historiami, cel mieli jeden – wyłudzić od starszych osób oszczędności całego życia. Do pierwszego zatrzymania doszło na jednym z osiedli Poznańskiej Północy. Ofiarą oszustwów miała paść 75-letnia kobieta. Seniorka odebrała telefon od mężczyzny podającego się za pracownika ZUS. Tego typu metoda wykorzystywana przez przestępców polega najczęściej na weryfikacji danych i potwierdzeniu miejsca zamieszkania seniora, co ma w zasadzie uwiarygodnić kolejne kontakty telefoniczne. Właśnie chwilę później, jak ustalili policjanci, do kobiety zadzwonił fałszywy policjant, ale także rzekomy prokurator. Oszuści przekonywali seniorkę, że jej pieniądze są zagrożone, ponieważ w okolicy działa grupa przestępcza planująca kradzieże. Kobieta zgodnie z poleceniami przygotowała wszystko, co miała w domu, a było to 20 tysięcy złotych w gotówce. Co więcej, przestępcy polecili jej nawet pokazać pieniądze przez okno, tłumacząc, że policyjny dron musi potwierdzić ich obecność. Następnie seniorka miała wystawić gotówkę przed drzwi mieszkania. Na szczęście dzięki skutecznym działaniom policjantów, ale także ostrożności kobiety, oszuści nie osiągnęli swojego celu. Kryminalni zatrzymali przed blokiem 49-letniego mężczyznę pochodzenia romskiego, podejrzanego o udział w tym procederze. Mężczyzna pełnił rolę tak zwanego odbieraka, czyli osoby odpowiedzialnej za fizyczne odebranie pieniędzy od pokrzywdzonych i przekazanie ich dalej w przestępczym łańcuchu. Kilka godzin później policjanci z Wydziału Kryminalnego Poznańskiej Jednostki przeprowadzili kolejną realizację. Tym razem na osiedlu Rzeczypospolitej zatrzymali na gorącym uczynku 23-letniego Polaka pochodzącego z województwa pomorskiego, który odebrał 48 tysięcy złotych pozostawione na wycieradce przez oszukane kobietę, matkę i córkę. W tym przypadku przestępcy działali metodą na tak zwany wypadek, czyli oszust podszywający się pod policjanta lub prokuratora informuje ofiarę, że ktoś z jej bliskich spowodował poważny wypadek drogowy. Aby uniknąć zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, potrzebna jest natychmiastowa wpłata dużej sumy pieniędzy. Działając pod presją emocji i strachu o członka rodziny, pokrzywdzeni właśnie w ten sposób przekazują oszczędności przestępcom. Ten 23-latek został zatrzymany chwilę po tym, jak odebrał 48 tysięcy złotych od seniorek. Policjanci odzyskali całą skradzioną gotówkę, która wróci teraz do pokrzywdzonych kobiet. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty związane z udziałem w oszustwach. Za tego typu przestępstwa grozi im kara teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność i rozwagę. Funkcjonariusze nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych tajnych akcjach. Nie proszą także o przekazywanie pieniędzy, ani pozostawianie ich w umówionych miejscach. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy natychmiast się rozłączyć i skontaktować z rodziną lub najlepiej zadzwonić pod numer alarmowy 112. Szczególnie ważne jest również rozmawianie z seniorami o metodach działania oszustów. Ta wiedza i czujność mogą naprawdę uchronić przed utratą dorobku całego życia.
4: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Tymczasem niezmiennie słuchacie naszego magazynu, w którym poruszam ważne tematy dla mieszkańców Poznania i regionu. Teraz coś dla najmłodszych, ale nie tylko. Czas na Bramę Poznania.
12: 1 czerwca to Dzień Dziecka, natomiast w Bramie Poznania świętujemy Noc Dziecka. Dorota Piłowarczyk, specjalistka do spraw edukacji w Poznańskim Centrum Dziedzictwa. Noc Dziecka to rodzinne, całonocne wydarzenie dla rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 10 lat. Organizowane jest co roku w Bramie Poznania na początku wakacji letnich już od 2023 roku, czyli w tym roku mamy czwartą edycję i każdego roku jest inna tematyka. Mieliśmy już szpiegowską Noc Dziecka, mieliśmy bardziej astronomiczną Noc Dziecka. W trakcie odbywają się warsztaty, jest gra z zagadkami do rozwiązania przez całe rodziny. W zeszłym roku mieliśmy też pokaz w mobilnym planetarium. Główny punkt programu, czyli nocowanie w śpiworach na ekspozycji Bramy Poznania. Noc Dziecka to przede wszystkim czas dla rodziny. Jest to taka rodzinna przygoda i niecodzienne doświadczenie. Nocowanie na wystawie w Instytucji Kultury jest zdecydowanie nietypowe. Nieczęsto mamy okazję coś takiego zrobić. I ponieważ mamy do dyspozycji całą noc, możemy naprawdę tak oderwać się od tego świata zewnętrznego i pozwolić, żeby pochłonęła nas ta przygoda i zanurzyć się w świecie, który odkrywamy podczas danej edycji. Ponieważ jest to też takie wydarzenie edukacyjne. Nie jest to tylko rozrywka, ale też stawiamy na to, żeby zgłębić jakiś temat, żeby w jakiś sposób też dotrzeć z opowieścią o Ostrowie Tumskim w Poznaniu do naszych odbiorców i żeby dowiedzieć się czegoś nowego. I w tym roku tym tematem, tym motywem przewodnim Nocy Dziecka w Bramie Poznania są plemiona. Przyjrzymy się trzem dawnym ludom Europy, wikingom, piktom i słowianom. Wikingowie wiemy, że to byli twórcy sag, wspaniali żeglarze i wojownicy. Słowianie też taki wojowniczy lud, ale też rzemieślniczy. No i piktowie, najbardziej tajemniczy z tych trzech, zostawili przede wszystkim po sobie niesamowite rzeźbione kamienie z ilustracjami, z symbolami. Przyjrzymy się bliżej tym ludom, zobaczymy jak żyły, no i też jaki miały ze sobą nawzajem związek.
4: Noc Dziecka w Poznaniu zaplanowano tym razem 4 i 5 lipca.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn
3: z mikrofonem przez Poznań.
13: Witamy Państwa w murach naszej uczelni. Mam przyjemność zaprezentować nasz komputer kwantowy zainstalowany, 5-kubitowy komputer. Michał Weissenberg, lider interdyscyplinarnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej. Co jest kluczowe w tym komputerze, to serce komputera znajduje się w tych tubach. Tam jest mikroprocesor, nadprzewodzące kubity, zapewniające nam możliwość ustawienia 5 stanów w bramki dwulogiczne, jednocześnie z 99% skutecznością, czyli mamy bardzo niski poziom błędu. Kolejny bardzo ważny element tego komputera, czyli bardzo niska temperatura. Procesor musi działać w temperaturze 8 mK, stąd zapewnienie kilku tub, które zapewniają nam redukcję temperatury schodkową od 20 mK w pierwszej sekcji do 8 mK, czyli niemal zera absolutnego w obszarze procesora. Cały system zapewniamy również chłodziarki, które mają zapewniać całą kriodynamikę systemu i komputer pozwala nam na wykonywanie operacji i będzie służył naszym studentom do kształcenia. Chcielibyśmy rozwijać także możliwości działań hybrydowych, czyli działania klasycznych serwerów obliczeniowych z systemami kwantowymi. Jest to jeden z kluczowych dla nas obszarów, współdziałanie także z innymi poznańskimi ośrodkami. System działa na bazie nadprzewodzących kubitów. Mamy możliwość zmiany stanu kubitów. Tak jak w klasycznych komputerach mamy 0 i 1, 0, 1, 2 stany, tak tutaj możliwość tych stanów jest znacznie większa. Stąd wykonujemy więcej operacji jednocześnie. Dlatego też w sytuacji cyberbezpieczeństwa, kiedy mamy klasyczny komputer i próbujemy złamać hasło w sposób brute force, tak? Czyli sekwencyjnie, powiem każde hasło, tutaj mamy możliwość wykonywania wielu operacji jednocześnie, stąd klasyczne podejścia kryptograficzne stają się mniej bezpieczne. Co za tym idzie, w wszystkich sytuacjach symulacji, próby rozwiązywania problemów, poszukiwania nowych pierwiastków, rozwiązań chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, taki komputer pozwala nam na jednoczesne wykonywanie większej liczby operacji, dzięki czemu zadania, które klasyczny komputer wykonuje bardzo długo, jesteśmy w stanie wykonać niemalże w czasie rzeczywistym od razu. Stąd też możliwość jednoczesnych wykonywania obliczeń dla szerokiej skali. W Politechnice przede wszystkim nastawiamy się na kształcenie. Będziemy dostarczać naszym studentom możliwość korzystania z rzeczywistego systemu, prawdziwego komputera kwantowego. Kolejny element to jest rozwiązywanie problemów z poziomu fizyki, bo nie chcemy tylko i wyłącznie być odbiorcami komputera i pisać nowe programy, ale chcemy także, aby fizycy rozwijali te technologie i proponowali nowe rozwiązania, bazując na technologiach IQM. Dodatkowo oczywiście są to kwestie związane z fizyką, chemią, inżynierią materiałową i cyberbezpieczeństwem, a także, tak jak wspominałem, obliczenia hybrydowe, czyli pewne zadania, których lepsze są klasyczne systemy serwerowe, będą wykonywane nadal na klasycznych systemach serwerowych, natomiast pewne algorytmy będziemy wykonywać częściowo na komputerze kwantowym. To była jedna z strategicznych decyzji Politechniki Poznańskiej, aby system, który kupujemy, nie był ograniczony do 5 kubitów, ale miał możliwość rozbudowy nawet do 150 kubitów w przyszłości i taki jest strategiczny cel Politechniki, aby wraz z wzrostem wiedzy naszych studentów, a z wzrostem potencjału i możliwości finansowych, aby ten komputer w przyszłości był rozwijany i służył także coraz bardziej nowatorskim badaniom.
4: A co to za dźwięk w tle?
13: To jest dźwięk znajdujący się tutaj systemu odpowiadającego za chłodzenie komputera kwantowego. Musimy dojść do temperatury niemal zera absolutnego, to jest 8 mK w sekcji, gdzie znajduje się procesor. To jest chłodzone za pomocą ciekłego azotu oraz mieszaniny pierwiastków. Tutaj mamy system kriodyniczny wielosekcyjny, w ten sposób tutaj dodatkowe sprężarki plus woda lodowa, która jest dostarczana z dachu budynku. Jest tutaj system, którym możemy monitorować stan komputera, oczywiście elementy serwisowe, a także system związany z uzupełnianiem ciekłego azotu elementu chłodzącego. Natomiast druga część elementu to wykonywanie obliczeń i to jest w pełni zdalne, gdzie umieszczamy zadania zewnętrznie na komputer kwantowy, który wykonuje i zwraca wartości i wyniki do systemu, który mamy zdalnie dostępny.
4: Profesor Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, podkreśla.
14: To jest nie tylko krok milowy, ale powiem takie nieoczekiwane marzenia, ale marzenia, jak wiemy, spełniają się. Uruchomiliśmy oficjalnie komputer IQM 5-kubitowy, który będzie przede wszystkim służył rozwojowi naszego państwa. Po pierwsze poprzez edukację, wzmocnienie edukacji uruchomiliśmy nowy kierunek studiów pod nazwą Quantum Technologies na pierwszym stopniu, czyli kierunek inżynierski, a od lutego będzie kolejny informatyka kwantowa, czyli Quantum Informatics, czyli nowa platforma edukacji na najwyższym światowym poziomie, w najwyższych technologiach. Po drugie, jest to element rozwoju badań i technologii, czyli stajemy się uczelnią najlepszą w tej części Europy, która ma aplikować o najwęglejsze walory, również o granty ERC w zakresie technologii kwantowej. A po trzecie, to jest współpraca z gospodarką. Co ten komputer pozwoli? Przede wszystkim pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów. Procesów związanych z nowymi technologiami, jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów oraz może przyczyniać się do optymalizacji procesów energetycznych, finansowych i po trzecie wzmacnia naszą odporność państwa w zakresie technologii kwantowych, kryptografii kwantowej czy cyberbezpieczeństwa kwantowego, więc jest to nowy rozdział w technologii. Myślę, że Czochralski, który był w Poznaniu, jest tego dumny i obserwuje nas z góry, patrząc na rozwój technologii tak zwanych krzemowych, czyli pierwszego komputera, a dzisiaj mamy nową erę tu właśnie w Poznaniu, z czego jestem niezwykle dumny. Montaż finansowy jest prosty, jako najlepsza gospodarna uczelnia. Zapłaciliśmy to ze środków uczelni, środków publicznych, czyli wszystkich państwa, ze środków własnych, dlatego że nie trzeba się bać. Postanowiłem z naszą wspaniałą uczelnią, że ten zakup będzie najlepszą inwestycją, jak to mówił prezydent Franklin z USA. Chcemy prowadzić pionierskie badania i edukację i dalej go rozwijać. Nie jest tajemnicą, że Politechnika zaczyna budowanie nowego Centrum Innowacji i Technologii. Ta inwestycja będzie sfinalizowana w ciągu 3 lat i zakładamy, że tam komputer o wartości 50 kubitów będzie zainstalowany w doskonałej współpracy. Więc zrobiliśmy pierwszy krok, ale żeby odrzucić podróż, musimy jeszcze rozszerzyć go do wspaniałych 50 kubitów. Także ta wartość również finansowa jest początkową, możemy go rozbudowywać i postanowiliśmy te pieniądze publiczne zainwestować bardzo poprawnie, czyli z możliwością rozwoju tych technologii w najbliższych latach. Tu jeszcze pozwolę sobie dodać, że przez zainstalowanie w Poznaniu fabryki AI, ten komputer kwantowy jest zintegrowany z tymi dwoma komputerami pozostałymi, no i daje nam dużą moc obliczeniową w zakresie wykorzystania AI, a fizycznie prowadzimy jako Politechnika też współpracę obliczeniową z MIT, czyli z jednym z najlepszych ośrodków świata w zakresie projektowania i ewaluacji nowych materiałów. Także będzie nam dawał naprawdę zdecydowanie większe przyspieszenie w zakresie rozwoju badań na światowym poziomie, ale też wsparcie technologii, bo dzisiaj mieliśmy dwie bardzo ważne firmy przemysłowe, które będą z nami współpracować w zakresie energetyki. W ramach fabryki AI współpracujemy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Politechniką Poznańską. Fizyka kwantowa również rosła w Politechnice Poznańskiej. Świętej pamięci rektor Jerzy Dębczyński pracował w Leibniz University w Hanowerze i sam miałem zaszczyt widzieć pułapki Paula. Tu na tej tablicy doktoratów honoris causa jest Paul, czyli noblista.
4: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma janku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma janku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły pies, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego

0: 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z waszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

0: informacja.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku, oczko mu się odlepiło, temu misiu.
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

Ready?

Dostosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzech.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia, spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęście